worek z farsą. A ja czuję, krążę na okrągło. Jestem jak worek z farsą. Oni czują samotność, a ja nie.

0: wciąż, a ja nie czuję już nic. Chodzę do klubu wolno, one się patrzą mocno. Ej, co to pogląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje, chcę ciebie nie motkę, chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wtrącić w to co modne.

Takie mam plany, co mnie wie. Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej. Mówi językiem ciała,

Wow, za dużo zmartwień nad ranem. Pamiętam tego dzieciaka z pierwszego traku z Kubanem. Szukałem wyjścia w Pacmanie, teraz tak szukam lekarek. Kończę nagranie i dalej, bo mam spotkanie w Różanie.

spać. Życie nie będzie wiecznie czekać. Tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zwlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra. I tak przy twoim

0: Magazyn Lokalny.
1: Błażej Stachewicz, witam Państwa bardzo gorąco i zapraszam na magazyn lokalny Radia SK2 Jelenia Góra. Wraz ze mną jest dyrektor Elwira Kozak. Dzień dobry Pani Dyrektor.
2: Dzień dobry.
1: Witam bardzo serdecznie z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych, czyli kolokwialnie mówiąc ze Śniadeckiego.
2: Ze Śniadeckiego albo jeszcze inna nazwa, która funkcjonuje już od lat, Chemik, po prostu Chemik.
1: Chemik. Chemik Śniadecki.
2: Tak, tak, tak.
1: Witam serdecznie, Pani Dyrektor. Spotykamy się, żeby troszeczkę popatrzeć w przyszłość, zobaczyć, co w tym roku 2026 będzie ciekawego działo się w szkole. Troszeczkę porozmawiamy o tym, jak szkoła się zmienia, jak zmieniają się trendy na rynku szkolnym. No a zaczniemy od rankingu perspektyw. To chyba ten ranking zawsze zaczyna kolejne lata kalendarzowe. Tym razem jesteście cały czas w tej srebrnej strefie, jeżeli chodzi o perspektywy. Ósme miejsce w województwie to bardzo dobry wynik, choć nie tak dobry jak kilka lat wcześniej.
2: Tak, kilka lat wcześniej rzeczywiście mieliśmy złotą odznakę, złotą tarczę. Zaczęło się wszystko w 2018 roku i wtedy drugie miejsce, trzecie miejsce w województwie. Chwila była przerwy, z różnych przyczyn, wiadomo, to może niekoniecznie wszystko musi zewnętrznie wpływać na obniżenie, czy na, może można sam ranking, ale w zeszłym roku było to miejsce trzecie, bo tak 2018, 2019, teraz 2025, teraz 2026 mamy ósme miejsce i tu jest srebrna tarcza. Ale to jest w dalszym ciągu bardzo wysoko. Jestem bardzo zadowolona, bo przy tak maleńkiej grupie klasowej to jest ogromne osiągnięcie. Chociaż jak mówię, dla mnie rankingi nie są najważniejsze. Dla mnie najważniejszy jest uczeń, człowiek i ten absolwent, który jest zadowolony, kiedy wychodzi ze szkoły i wraca, żeby się pochwalić, co dalej w jego życiu.
1: Pewnie. My jednak lubimy takie trochę szufladkowanie, punkty, odznaki. Ja przypomnę, bo być może część naszych słuchaczy nie zdaje sobie sprawy, perspektywy oceniają głównie pod kątem wyników z matur, jeżeli chodzi o szkołę, ale także wyników w różnego rodzaju olimpiadach przedmiotowych. No to jest taki bardzo niby kulminacyjny, ale jednak wycinek tego, czym szkoła się zajmuje i chyba bardzo niewielki.
2: Jak najbardziej. To jest końcówka, prawda, tego wszystkiego. Co się dzieje po drodze, to mało kto wie, oprócz tych, którzy są zaangażowani. I ja nie jestem za rankingami, chociaż cieszy to, kiedy tam znajdujemy się na którymś tam miejscu, jakaś tam reklama dla szkoły, oczywiście zgadza się, gdzieś funkcjonujemy w przestrzeni czy internetowej, czy radiowej, zawsze gdzieś tam na ten temat się mówi, ale dla mnie najważniejsze jest to, co się dzieje po drodze, czyli od tej pierwszej klasy, kiedy przychodzi ten młody człowiek, kiedyś po gimnazjum, teraz po ósmej klasie szkoły podstawowej i kiedy on wychodzi, jak on się zmienia, co się z nim dzieje. Ja zawsze na studniówce mówię takie słowa, może nie zawsze, ale często powtarzam, że wy już jesteście tacy fajni, tacy wypracowani, tacy nasi, a wy właśnie odchodzicie. I to jest taki żal, ale też ogromna satysfakcja, bo jak obserwujemy tę młodzież już tak przed samą maturą, bo z reguły prawie 100% podchodzi do tej matury. Są różne decyzje, więc nie będę tutaj wnikać w to do końca, a szczególnie na falach. Ale są zupełnie inni. Oni są z nami zżyci. Mamy taką nić porozumienia. Kiedy dziękują, kiedy przychodzą opowiadać o swoim życiu. Opowiadają o różnych rzeczach. Jeżeli mają do nas zaufanie, to jest największa satysfakcja. Jeżeli młody człowiek przychodzi do nauczyciela albo do mnie, do dyrektora, bo tak też się zdarzy, to dosyć często, i on potrafi otworzyć się tak bardzo, żeby powiedzieć o swoich problemach, i kiedy wtedy spoglądamy na to dziecko, na tego ucznia, zupełnie z innej perspektywy. My już wiemy, dlaczego tak się stało, czy tak się, jakie były wybory, co się w tym życiu zdarzyło, że gdzieś tam jest jakieś potknięcie. Możemy to szybko wyprostować, ale najpierw musi być zaufanie. Zaufanie, a zaufanie buduje się poprzez szacunek z jednej i z drugiej strony. I zawsze będę to powtarzała. Ten młody człowiek to jest człowiek. I trzeba go tak samo traktować, jak chce się być samemu traktowany. Szacunek podstawą każdego związku. I nawet tego mówię, nauczyciel, uczeń, czy w ogóle w życiu. Mhm. Szacunek podstawą.
1: To prawda. Wracając jeszcze do perspektyw, myśli pani, że uczniowie jakoś przejmują się takim rankingiem? Czy to na przykład może być elementem, który wpłynie na decyzję na przykład jakiejś osoby, która wybiera teraz szkołę średnią?
2: Ja myślę, że bardziej wpływa to na rodziców niż na samych uczniów. Oni nie są tym zainteresowani. Ja powiem, czym są zainteresowani uczniowie. Uczniowie są zainteresowani atmosferą w szkole. I to jest poczta pantoflowa. Oni sobie opowiadają.
1: To jest chyba znak pokolenia, prawda?
2: Tak, jeżeli dobrze się czują w danej placówce, to będą opowiadać o tym. I często słyszę, że wybierają szkołę ze względu na atmosferę. Owszem, zawsze jest nauka, ale ja zawsze mówię, że dydaktyka jest zawsze. Ale to, co się dzieje obok dydaktyki, jest chyba ważniejsze.
1: Czyli w każdej szkole trzeba się uczyć, więc tego nie zmienimy.
2: Tak,
1: popatrzmy
2: tak,
1: na to, co
2: tak.
1: możemy wybierać. Jak się tworzy dobrą atmosferę w szkole?
2: No wrócę do tego, co już powiedziałam. Jeżeli szanujemy się i słuchamy młodych ludzi, ale my oczywiście jesteśmy już dorośli i musimy wziąć pod uwagę wszelkie zmiany rozwojowe ucznia. To jest bardzo ważne. Jeżeli się zgłębi kwestie neurodydaktyki, jeżeli się zgłębi też kwestie rozwojowe w ogóle młodego człowieka, to możemy zrozumieć, dlaczego są tak zwane skoki rozwojowe i oni się nagle zmieniają. Nie wiadomo, z dnia na dzień po prostu. Uczeń był taki, następnego dnia po prostu inaczej się zachowuje.
1: Kład czołowy się zmienił.
2: A przecież to wszystko jest natura,
1: tak,
2: prawda?
1: Tak, hormony...
2: Wszystko. I to trzeba wziąć pod uwagę, prawda? Jeżeli my to zrozumiemy, jeżeli każdy dorosły człowiek to zrozumie to, prawda? To będzie umiał się do tego ustosunkować. Ale jedna rzecz, która jest najważniejsza, to w kwestii kultury, szacunku i obyczajowości musi być konstans. Tutaj nie ma zmian. Tutaj to my wytyczamy, można powiedzieć, te kierunki ukształtowania człowieka w tym kręgosłupie moralnym. To my musimy to zrobić. Oczywiście wszystko na zasadach obopólnego szacunku. Ale konstans to my. Nawet jeżeli u nich te zmiany następują. To jest taką podstawą. I wtedy, tak moim zdaniem, tak się tworzy atmosferę. Że wiedzą, na ile mogą sobie pozwolić, na ile my, gdzie my stawiamy granice. I tych granic trzeba po prostu przestrzegać z jednej i z drugiej strony. I wtedy na pewno będzie dobrze.
1: Zmieniają się uczniowie, na pewno zmienia się też szkoła. No i o takich zmianach też możemy chwileczkę porozmawiać, bo jest spora szansa, że już od przyszłego roku szkolnego, czyli od zbliżającego się września, odległego jeszcze, ale jednak coraz bliższego, w waszej szkole ma się pojawić oddział przygotowania wojskowego. Brzmi poważnie. Jak to będzie w praktyce wyglądać? Powiedzmy parę słów o genezie tego pomysłu.
2: Brzmi poważnie, ale to z racji uwarunkowania, prawda? Politycznego, społecznego i tak dalej. Wiadomo, co się dzieje wokół granic i nie tylko. Dlatego też, a nie ma tego regularnego wojska, prawda? Gdzieś tam, które było przez...
1: Też przysposobienie obronne gdzieś zeszło na dalszy plan, więc...
2: Gdzieś, no w sumie to dobrze, bo wydawałoby się, że już jesteśmy już tak bezpieczni, że można sobie na to pozwolić. Okazało się, że no niestety trzeba być czujnym. I ten pomysł oczywiście pojawił się, żeby tutaj w naszej szkole przygotować się do tego oddziału przygotowania wojskowego. Znaki czasu, o tak powiem, prawda? Czy to się sprawdzi, czy to będzie potrzebne, czy nie, nie wiemy jeszcze.
1: No nie ma jeszcze jak
2: nie
1: wyrokować.
2: Ma, trudno już powiedzieć jeszcze, wyrokować w ogóle. Mm-hmm. Niemniej jednak przygotowanie w szkoły już ruszyło.
1: Co to znaczy, jak szkoła
2: tak,
1: się przygotowuje?
2: Tak, no to, że mamy strzelnicę, prawda, że mamy strzelnicę i też i podziemną, na broń pneumatyczną. Oczywiście w tej chwili prowadzi to LOK, ale jeżeli będą potrzebne tam zajęcia, to my oczywiście odpowiednią umowę spiszemy. Ale mamy no, wirtualną, prawda, która no, cieszy się jako takim powodzeniem wśród młodzieży. No i myślę, że czasami okazuje się, że potrzebne są jakieś powroty do jakiegoś rygoru takiego, takiej dyscypliny, że jest to potrzebne. I z tego, co zauważyłam, to już dochodzą do nas takie głosy, że jednak młodzież się szykuje do tego oddziału. Przypuszczam, że nie będzie tego problemu, dlatego że tą graniczną, dolną liczbą uczniów w klasie, żeby otworzyć ten oddział, to jest tylko 15 osób.
1: To jest
2: niewiele. Oczywiście jestem za zwolenniczką żeby było trochę więcej tych osób z racji tej, że różnie to bywa z tymi wyborami.
1: Czyli stworzenie jakiegoś marginesu.
2: Tak, bo okazuje się, że nie pasuje ten kierunek. Może chciałby coś zmienić, a może gdzieś wyjeżdża. Różnie bywa. Mhm. Więc myślę, że...
1: Czyli żeby w razie, gdy kilka osób zrezygnuje, tak, żeby nie trzeba było zamykać całego
2: oddziału. Tak, żeby ten
1: oddziału.
2: Jednak oddział pozostał i wytrwał do samego końca. Mhm. I jak to będzie wyglądało dokładnie, to dopiero będziemy się do tego szykować,
1: no
2: tak
1: jasne,
2: naprawdę, bo jeszcze
1: ale...
2: trzeba poza, bo tu też i zatrudnienie, prawda, nowych osób, bo to jednak
1: to technikalia,
2: inne,
1: ale
2: zupełnie inne zajęcia.
1: Jak taka klasa, bo możemy mówić klasa,
2: no
1: prawda,
2: tak,
1: oddział,
2: no
1: klasa, jak to ma wyglądać, bo czy to będą uczniowie, którzy będą chodzić w mundurach, czy, no bo na pewno podstawę programową będziecie musieli wypełniać tą standardową
2: tak,
1: i do tego dojdzie jakaś
2: oczywiście.
1: Specjalizacja, czy to będą, nie wiem, godziny z obsługą broni, czy to będą jakieś wyjazdy w teren, czy coś wiemy.
2: Tak, no tutaj to są poszczególne w ustawie, jest wyraźnie powiedziane, ile godzin, na jaki rok tego wszystkiego jest, nawet są obozy wyjazdowe tam, także to nie tylko co w szkole będzie, tam wakacje są zaangażowane również, więc można powiedzieć, że to będzie takie to namiastka wojska takiego, naprawdę,
1: rozumiem.
2: Takiego oddziału wojskowego wręcz, bo jeżeli to będą zajęcia w terenie i poza domem rodzinnym i tak dalej, to będą musieli zachowywać się jak żołnierz, tak? No to tak jakby, no ja wiem, że dziadkowie byliby teraz zainteresowani i zadowoleni z tego, że wnuk na przykład, czy wnuczka w takim oddziale będzie, bo znają to z autopsji, prawda?
1: Myślę, że niektórzy rodzice też mogliby tak.
2: No niektórzy
1: jeść.
2: Rodzice też. Aha. Także będzie to, myślę, że bardzo ciekawy oddział. W tych swoich zajęciach, jeżeli ktoś jest odporny, jeżeli ktoś lubi dyscyplinę, jeżeli chce być, można powiedzieć, postawiony do pionu, no to znajdzie tutaj swoje miejsce na pewno.
1: Bo tak zastanawiałem się nad tym teraz, głównie zajęcia sportowe pełnią tą rolę, gdzie możemy się nauczyć pewnej rutyny, dyscypliny, takiego rozkładania celów w czasie. No i tutaj będzie chyba druga taka możliwość dla tych, którzy niekoniecznie chcą na przykład grać w piłkę nożną.
2: Zgadza się. Tutaj sprawność fizyczna na pewno ma wielkie znaczenie, a poza tym myślę, że jest to taka alternatywa dla życia wirtualnego. Mhm. Bo tutaj nie da się. Tu musi być po prostu wszystko w realu, jak to mówi młodzież, prawda? Więc może to jest powrót do tego ruchu fizycznego, do tych działań zupełnie spoza ekranu. Mhm.
1: A obserwując młodzież, może to będzie banalne pytanie, ale akurat tutaj mam okazję zadać to pytanie profesjonalistce. Młodzież, ta, którą pani na co dzień ogląda, ona jeszcze jest gdzieś tutaj w realu, czy to już jest zupełnie inna taka percepcja rzeczywistości?
2: To znaczy tak, powiem, że to nie jest tak, jak to większość, tak wiem, że taka jest opinia, większość dorosłych ludzi, może w trochę starszym wieku, wiedzą, że ta młodzież już nie potrafi ze sobą rozmawiać, że są tylko i wyłącznie w tej sferze poza.
1: To duże uproszczenie na
2: tak,
1: pewno.
2: Tak, poza realnym życiem. Nie, to nie jest aż do końca tak. To też jest nasza rola nauczycieli. Tak zadziałać, żeby jednak angażować tę młodzież w te spotkania, żeby rozmawiali ze sobą, żeby się integrowali. I w sumie jestem za tym, żeby te telefony komórkowe nie były wszechobecne, żeby one nie były cały czas i na przerwie, i w czasie lekcji, chociaż w czasie lekcji staramy się robić wszystko, żeby jednak nie były używane.
1: Chyba że BHP telefonu.
2: Tak, tylko że w momencie, kiedy rzeczywiście lekcja wymaga tego, bo też czasami tak jest. Mamy takie zabawy, można powiedzieć, sprawdzające wiedzę, jak Kahoot i tak, to wtedy jest potrzebny telefon, prawda?
1: Jako narzędzie.
2: Ale tylko jako narzędzie, nic więcej. Ale staramy się, żeby na lekcji jednak tego telefonu nie używać. Z tym, że odebranie tego telefonu jeszcze u niektórych wiąże się jakby z zabraniem wolności. Mhm. To jest dla mnie trochę niezrozumiałe, bo telefon, jakby telefon władał już życiem tego człowieka.
1: No pani dyrektor, to jest jak zamknięcie klasy na klucz.
2: Prawie
1: jednak
2: tak.
1: Jednak ten telefon
2: tak,
1: jest tymi drzwiami na świat.
2: Zgadza się. Tylko, że jeżeli ten telefon jest cały czas włączony i on jest nawet w kieszeni tego ucznia i on tam zawibruje, dlatego że ktoś napisał jakąś wiadomość, on się nie skupia na lekcji.
1: To prawda.
2: Bo już myśli o tym, co tam kto napisał, bo może to jest coś bardzo ważnego, chociaż to nie jest w ogóle ważne. Nie oszukujmy się, to wcale nie jest ważne. Ale życie to właśnie komórkowe, tak bym to nazwała, i rówieśnicze zależności okazują się być najważniejsze.
1: A my do rozmowy wrócimy już za chwilę na naszej antenie, tak więc proszę nie uciekać.
0: Magazyn Lokalny.
1: Błażej Stachewicz, witam ponownie. Powracamy do naszej rozmowy, a moim i Państwa gościem jest dyrektor jeleniogórskiego chemika Elwira Kozak.
2: Trzeba by było jednak odłączyć troszeczkę, naprawdę, ale trzeba pokazać alternatywę. No to nie jest tak, że to pójdzie samo, że ja powiem nie wolno. Nie, to nie zadziała, nigdy nie działa. Zakaz nie działa w ten sposób, nie? Musi być aktywna lekcja, bo ten człowiek młody musi być zaangażowany. Ja wiem, że nie da się zaangażować 45 minut non-stop, to nawet dorosłego
1: chyba
2: człowieka.
1: Za dużo się uczymy i za dużo pracujemy. I to może być problem.
2: Tak, tak, ale też nie możemy się skupiać tylko na zabawie.
1: Nie, oczywiście, że nie, tylko wydaje mi się, że jakby rozciągamy pewne rzeczy w czasie, 8 godzin pełnej koncentracji na pracy, to jest chyba za dużo.
2: Za dużo.
1: 45 minut koncentracji na ciężkim temacie, to też może być za dużo dla młodego człowieka.
2: Tak, ja się z tym zgadzam. Mhm. Dlatego potrzebna jest jakaś odskocznia, nawet w czasie lekcji. Choćby nawet opowiedzeniem jakiegoś dowcipu, prawda? Gdzieś trzeba zrównoważyć to. I ten młody człowiek, jak się zaangażuje bardzo mocno, ale widzi zaangażowanie nauczyciela, działa. Mm-hmm. Żeby rozpalić ogień, trzeba płonąć. Nie ma inaczej.
1: To prawda. A młodzi ludzie się zmieniają bardzo mocno? Czy to są cały czas osoby myślące, jakby patrzące na świat tak samo, jak na przykład 20 lat temu? Bo ma pani bardzo fajną perspektywę.
2: Tak, mam. No, nie będzie...
1: Jakie są pani wnioski?
2: Tak,
1: pani
2: to znaczy tak, powiem, że to jest przepaść.
1: Aha.
2: Między tą młodzieżą, którą ja zaczęłam uczyć na początkach swojej kariery zawodowej, a z kim mam teraz do czynienia, to są zupełnie inni ludzie. To są po prostu zupełnie inni ludzie. I teraz umiejętność przystosowania się do nich, to jest sztuka, którą myślę, że posiadłam. I większość nauczycieli jednak posiada. Rozmawia się zupełnie inaczej.
1: Inne tematy.
2: Tu jest bardziej, można powiedzieć, że rozmowa partnerska, nie z nakazu, nie z wyższości, ale z autorytetem, ale partnerska. Porozumienie, my naprawdę bardzo dużo czerpiemy od młodych ludzi. To nie jest tak, że tylko oni od nas mają czerpać. My bardzo dużo czerpiemy od tych młodych ludzi. Ich spojrzenie na rzeczywistość, ich umiejętności, nawet te, których my nie posiadamy.
1: My często też je źle interpretujemy.
2: Źle interpretujemy.
1: Jako słabość, jako takie.
2: A to nieprawda. Ja uwielbiam z młodzieżą przebywać. Naprawdę to jest tak bardzo budujące. A jeżeli znajdujemy jeszcze nić porozumienia, oni rozumieją mnie, a ja ich, no to jest to, co ma być. To jest najważniejsze. A jeżeli potem wracają jeszcze do szkoły, żeby się pochwalić, co oni robią, czym się zajmują i na co zwrócili uwagę, kiedy jeszcze lekcje były, bo pani tak mówiła na przykład, bo pani to powiedziała kiedyś tam i oni to pamiętają. Boże, nic piękniejszego. No zawód nauczyciela ma to do siebie, że nigdy nie wiadomo, dokąd sięga. I kiedy odezwie się ten głos, naprawdę, ale to trzeba dojrzałości. I oni też dojrzewają. I nie należy karcić ich za to, że oni są tacy, jacy są, bo to też jest postęp. Prawda? A bunt jest rzeczą normalną, no nie dziwmy się.
1: No ten konflikt pokoleń
2: po prostu,
1: to było zawsze i...
2: Triada heglowska, po prostu, tak? Teza, antyteza i synteza.
1: Czyli nic takiego się nie dzieje, świat się nie kończy, telefony nam nie odbierają logicznego i takiego autonomicznego myślenia, tylko to jest chwytliwy slogan, tak?
2: Tak, a poza tym ja już się zżymam troszeczkę na te wypowiedzi ludzi, no nawet w moim wieku. O, bo kiedyś to było tak, bo kiedyś to było i było lepiej,
1: Kiedyś były czasy, teraz
2: ale
1: nie ma czasu.
2: Kiedyś, tak? Mhm. To już jest historia. No cóż, my już ani do tego nie wrócimy, ani tam niczego nie poprawimy, nawet jeżeli nam się nie podobało, ale przecież zawsze narzekaliśmy.
1: To prawda.
2: Więc o co chodzi?
1: Jasne, ale jednak ci młodzi ludzie, którzy myślą troszeczkę inaczej o świecie, są bardziej świadomi siebie, swoich potrzeb, potrafią rozmawiać o swoich emocjach, o swoich uczuciach, oni wchodząc przykładowo w chociażby w świat szkolnictwa wyższego, albo już potem, jeżeli idą na rynek pracy, w momencie, kiedy mówimy o technikach, to ci ludzie w wieku nawet 19-20 lat już mogą rozpoczynać pracę, no to oni jednak się zderzają z tym pokoleniem, które jest zupełnie inaczej wychowane, które postrzega świat całkowicie inaczej.
2: Zgadza się, mam do czynienia z takimi sytuacjami, ponieważ mamy absolwentów technikum, którzy po technikum już podejmują pracę. I wiadomo, że w takim zakładzie, w którym mają ten etat, to mają oczywiście zderzają się z tymi starszymi pracownikami, którzy nie przyzwyczajeni są do takiej metod pracy, do właśnie obcowania cały czas z mediami i tak dalej. Ale ja myślę, że to też musi być. Musi być coś takiego, bo gdyby to była grupa młodych ludzi, tych 20-latków, powiedzmy, którzy podejmują pracę i oni tylko tworzą tę grupę zawodową, to myślę, że nie weszliby tak w te 8 godzin pracy, w te obowiązki. Ktoś ich musi wprowadzić. A to, że oni potem innowacje wprowadzą do tego, to już jest inna sprawa.
1: A może to by było dobre, bo by nie było tych 8 godzin.
2: Może i tak, ale ktoś w zawód musi wprowadzić zawsze.
1: Oczywiście.
2: I w środowisko. I to musi być ten ktoś doświadczony, prawda? Tylko no, pokochajmy tych młodych ludzi, po prostu.
1: Ale za co?
2: No, za to, za ich świeżość.
1: Aha.
2: Po prostu, za to, za nowe spojrzenie. I nie krytykujmy ich bez przerwy, że są najgorsi i tylko poprawiać trzeba pod swoje jakieś tam ramy, bo to tak trzeba było nazwać. Jeszcze jedna taka uwaga.
1: Że my się boimy, że coś mija.
2: Taka uwaga do rodziców w sumie. Ale też nie chrońmy do rodziców, nie chrońmy dzieci przed niepowodzeniami. Bo te małe niepowodzenia, znaczy może tak, duże niepowodzenia małych osób, młodych osób, one muszą być przez nich pokonane. Jeżeli rodzic będzie wszystkie sprawy załatwiał za swoje dziecko, będzie rozwiązywał wszystkiego problemy, a szczególnie rówieśnicze, bo to jest najgorsze, to rozwiązywanie przez dorosłych problemów rówieśniczych, to potem on jako dorosły człowiek w ogóle sobie nie radzi. To jest, mówię, nie usuwajmy kamieni spod nóg dzieci, bo potem przez ziarenko piasku się przewrócą.
1: Czy co robić w niedzielę o 23, jak ten młody człowiek sobie przypomni, że potrzebuje kordonek i jakieś jeszcze inne elementy
2: na technikę?
1: Musi
2: ponieść konsekwencje. Po prostu. Za swoje czyny trzeba ponieść konsekwencje, ale najpierw trzeba uprzedzić to dziecko wychowując, że zawsze podnosimy konsekwencje, czy jesteśmy dziećmi, czy jesteśmy dorośli, w dorosłym życiu jeszcze bardziej. I muszą być tego świadomi. I jeżeli zapomniało dziecko, nie przypomniało o czasie, kiedy trzeba było, trudno, to będzie skarcone w szkole.
1: To musi przyjść, porozmawiać z nauczycielem.
2: Tak,
1: Ale w ten sposób zapamięta.
2: Emocje są, wszędzie są potrzebne emocje, my żeby
1: się,
2: zapamiętać.
1: Chyba właśnie rodzice próbują chronić dzieci przed tymi emocjami.
2: Ale ja myślę, że jest jeszcze jedna rzecz, bo mówimy o bezstresowym wychowaniu.
1: Aha.
2: Bezstresowe wychowanie nie polega na tym, że my pozwalamy dziecku na wszystko. Nie, bezstresowe wychowanie polega na tym, że dziecko się nas nie boi, tylko z nami rozmawia. Bo my mu na to pozwalamy, prawda? Ale musi wiedzieć, że konsekwencje postępowania są zawsze. No i tak należy wychowywać, a przede wszystkim przez przykład, prawda? To my dajemy przykład dorośli, tym młodym ludziom, jak się żyje. Jeżeli my dajemy zły przykład, no to tak wezmą to jako opcję jedyną.
1: Pani dyrektor, wracamy w mury szkoły, a tam takie, no zauważyłem, że macie dwa swoje, nie wiem, czy można powiedzieć flagowe kierunki, jeżeli chodzi o Śniadeckiego. I tutaj mam na myśli profil psychologiczny, ale także profil usportowiony. No i tu chyba można troszeczkę poreklamować, może nie poreklamować, ale pozachęcać tych, którzy jeszcze decydują się na przykład, jaki profil, jaką szkołę wybrać w przyszłości. Może zacznijmy od tego profilu psychologicznego.
2: Tak, jeśli chodzi o liceum, prawda? Bo tutaj jest zespół szkół, więc mamy liceum i technikum. I jeśli chodzi o liceum, to właśnie ten profil psychologiczny cieszy się popularnością od wielu lat i nie spada ta popularność, prawda? W momencie, kiedy składano wnioski, to można było 2 i 3 klasy utworzyć z chętnych, jeśli chodzi o ten profil. Następny profil właśnie jest ten usportowiono-turystyczny, który też cieszy się ogromną popularnością. ponieważ to nie jest klasa sportowa, prawda? Więc to nie jest dodatkowe 10 godzin WF-u, prawda? Bo to byłoby wyczerpujące, ale do tej klasy trafiają również sportowcy, którzy mają ten WF planowy, tak jak jest w każdej klasie liceum, ale oprócz tego mają jeszcze dodatkową godzinę taką teoretyczną, np. dietetyka czy teoria sportu. Coś więcej, z czego się dowiadują, bo oni i tak mają swoje treningi w klubie, więc jeszcze dodatkowe 10 godzin nie daliby rady, prawda? Więc to też jest alternatywa. Poza tym jest też tutaj ten element turystyki, gdzie mamy takie już ogromnie zaangażowane działanie w tak zwane hasło Śniadecki na szlaku. No, więc to nie chodzi o to, tylko liceum, z technikum uczniowy też mogą w tym uczestniczyć. No i oczywiście zwiedzamy okolice, prawda? Tutaj nasze, czy można powiedzieć, taka mała ojczyzna. To są wypady dolne. Nie tylko, bo lekcje się muszą odbywać, prawda? To jest priorytet, to wiadomo, że lekcje się muszą odbyć, a wszystko obok także, z tym, że trzeba to wszystko pogodzić. Także tutaj mamy współpracę z Karkonoską szkołą, prawda? Także myślę, że będzie to się coraz bardziej rozwijało. KANS tutaj będzie nas wspomagał również w tych działaniach.
1: Powiedzmy dwa słowa o tej współpracy. Jak ona wygląda? Czy tutaj chodzi o na przykład klasę kryminalistyki na KANS-ie? Czy...
2: No tutaj akurat tak się składa, że my korzystamy z tego kierunku turystycznego przede wszystkim. Korzystamy z laboratorium, bo też tam odbywają się praktyki dla uczniów z technikum analitycznego, bo przypominam, że mamy to technikum analityczne, o którym wcześniej już wspominałam. Bardzo dobry kierunek. Oni też, część młodzieży tam odbywa praktyki i może też oczywiście uczestniczyć w niektórych zajęciach. My dopiero jesteśmy, można powiedzieć, na wejściu w tej sprawie, jeśli chodzi o tę współpracę, gdzie szkoła może korzystać, bo to, że podpisane mamy umowy o praktyki dla studentów, to wszystko tak, to wszystko funkcjonuje, ale mówię, jesteśmy w tej fazie rozwoju, można powiedzieć, jeśli chodzi o współpracę dla szkoły. I liczę tutaj na można powiedzieć, większe zaangażowanie. Tak.
1: Trzymam kciuki. Pani dyrektor, za moich czasów, jak ja byłem w technikum, w liceum, pamiętam, że chyba liceum było taką najlepszą opcją dla młodego człowieka. Czy tak dalej jest? Czy teraz technikum jest chętniej wybierane? Czy jednak cały czas te licea stanowią taką najwyższą możliwą opcję dla przyszłego ucznia?
2: No niestety z przykrością.
1: Furtkę do studiów.
2: Że w dalszym ciągu liceum jest oblegane, nie tylko nasze. Myślę, że wynika to z takiej braku orientacji w tym, co się chce w życiu robić. Ja wiem, że ten młody człowiek z reguły to jeszcze nie jest zdecydowany na to, co on tak by chciał, prawda? Często rodzice są zorientowani, ale ten człowiek młody nie. Dobrze jest, jeżeli to wynika z zapotrzebowania ucznia. Owszem, technikum też jest wybierane, ale to są już takie dzieci bardziej dojrzałe. One wiedzą, że chcą być w tym technikum. Poza tym, to co jest bardzo istotne, technikum to jest 5 lat przygotowania do zawodu i do matury. I tutaj jest bardzo ważne, że tam też się kończy maturą. To nie zamyka drogi, bo wydawałoby się, że jak już skończy technikum, to już od razu może idzie do pracy i nic więcej nie będzie. Nie, przecież jest matura. Moi wszyscy absolwenci studiują, pracują.
1: I mają zawód.
2: Mają zawód. Zarobki są naprawdę bardzo dobre, bo zapotrzebowanie jest na laborantów. Poza tym mogą studiować. No to nie zamyka drogi. Mało tego, przygotowanie, jeśli chodzi o chemię i o biologię, jest też praktyczne, więc tego w liceum z reguły nie ma, bo w liceum już nie ma czasu na to, żeby być w laboratorium, żeby te doświadczenia robić, żeby sprawdzić to wszystko, te umiejętności zdobyć, tego nie ma. A w technikum tak, bo to są całe dni tych są praktyki zawodowe i oni są już wdrożeni do tego zawodu. I przyznaję, że jeżeli moi uczniowie, moi absolwenci z technikum idą do pracy, no to są chwaleni jako dobrze przygotowani pracownicy. To jest naprawdę miód na serce. Żaden ranking tego nie zapewni. To, co to jest ranking? To jest najlepszy ranking. Jeżeli jest
1: zadowolenie. Czyli to są prawdziwe perspektywy.
2: Tak, to są prawdziwe perspektywy. To są, kiedy zapotrzebowanie jest na naszych absolwentów, naprawdę ja jestem już na pierwszym miejscu.
1: Dziękuję Państwu za uwagę. Z tej strony Błażej Stachewicz, a dzisiaj moim i Państwa gościem była dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Liceum imienia Śniadeckiego w Jeleniej Górze, Elwira Kozak.
0: Magazyn lokalny.
1: Błażej Stachewicz, witam i zapraszam na magazyn lokalny Skidwa. Wraz ze mną jest
3: Iwo Aborewicz, kierownik Archiwum Państwowego we Wrocławiu, oddział w Jeleniej Górze i prezes Towarzystwa Przyjaciół Jeleniej Góry.
1: Witam serdecznie. Cieszę się, że możemy ponownie się spotkać w naszym studiu Skidwa. Rocznik, który pojawia się od wielu, wielu lat, to już 67 tom.
3: Faktycznie można powiedzieć, że to jest księga, bo cały tom liczy sobie 378 stron, podczas gdy pierwsze roczniki, które w 60-tych latach się ukazywały, miały 120-150 stron i stopniowo trochę puchły.
1: A z czego to puchnięcie wynikało?
3: W początku, jak rocznik w 63 roku zaczął się ukazywać, to jakby społeczeństwo było inne, materiałów było dostępnych mniej w tamtym czasie różnych, jeśli mówiłem przykład o historii, ale nie tylko. Było mniej autorów, mniej czytelników, chociaż rocznik miał większy nakład, bo wychodził w nakładzie 2,5 tysiąca egzemplarzy, a teraz mamy 300. No ale to się też tendencje jakby w odbiorze zmieniły.
1: Znak czasów, też dostęp do informacji na pewno tutaj mocno wpływa.
3: Po jakimś czasie jednak jest też w wersji cyfrowej dostępny, no bo nie chcemy ograniczać, no żeby żył. I faktycznie na Górskiej Bibliotece Cyfrowej rocznik coś koło 100 tysięcy wejść, także no nie jeden tom, tylko wszystkie razem. Miałem to policzyć, ale nie sprawdziłem ostatnio. Dwa lata temu to było około 70 czy 80 tysięcy wejść, więc to jest dużo, jak na takie niszowe pismo, aczkolwiek myślę, że ważne dla regionu, bo chociażby dlatego, że prowadzi od początku kronikę miasta najważniejszych wydarzeń. Oczywiście subiektywno od autora zależy, to wiadomo, że można coś tam dodać albo coś ująć według innych. Jest taki możliwością, daje możliwość na przykład lokalnym badaczom, regionalistom i wypowiedzenia się, jeśli mają coś ciekawego i zdobycia wiedzy, której w inny sposób pewnie by nie pozyskali mimo internetu i dostępu do różnych środków przekazu. Jednak jest wielu autorów, którzy chcą mieć to na papierze w dalszym ciągu. Internet ich nie zadawala do końca. Jest lekkie zacięcie naukowe, ale generalnie ma charakter popularno-naukowy. Staramy się, żeby te teksty, nawet jeśli mają obudowane są przypisami, żeby można je było czytać dosyć swobodnie, żeby nie było to hermetycznie dla danej dziedziny wiedzy, no bo jak zaczniemy posługiwać się językiem
1: specjalistycznym,
3: no to wiadomo, że poza specjalistami mało kto będzie rozumiał, a jeszcze nie będzie chciał to czytać, więc, więc raczej ma być z jednej strony kroniką, ale z drugiej strony no, przynosić informacje no, badawcze, ale takim w formie popularnej. Dlatego mamy go podzielone na artykuły i studia, czyli takie szersze, jakieś przekrojowe teksty, na materiały i źródła, gdzie są już takie drobne drobniejsze teksty, sprawozdania różnego rodzaju, in memoriam, recenzje i ta kronika, która zamyka zawsze rocznik jeleniogórski. No, w tym roku niestety jednym z takich obszerniejszych tomów to się okazał tom in memoria, ponieważ no, w ubiegłym roku trochę osób odeszło, z ważnych osób dla Jeleniej Góry. Pożegnaliśmy, no już mówię od strony redakcji, Staszka Firszta, który od 97 roku, tak jak ja, żeśmy się tym rocznikiem, w ogóle uratował ten rocznik, bo wtedy już prawie, że przestał wychodzić i pismo miało być do likwidacji jakoś. On wtedy był dyrektorem Muzeum Karkonoskiego. Udało się podnieść, zgromadzić nowych ludzi, którzy zaczęli znowu pisać, tworzyć redakcję. Udało się pozyskać pieniądze i tak co roku walczymy najpierw o pieniądze, później o teksty, później o wydrukowanie, a później o rozliczenie tych pieniędzy, które się zdobyło. Różnie z tym bywa, ale jakoś od 97 roku regularnie rocznik się ukazuje, także Staszek Firsz, Stanisław Firsz, to była jedna z osób, druga z takich podpór rocznika i towarzystwa, to był profesor Henryk Gratkowski, był rektor naszej uczelni, obecnie KANS, ale także parę innych, bo też jeśli chodzi o profesorę, to odszedł profesor Zbigniew Domosławski, no ma już 102 lata, więc tutaj jakby przeżył dużo, najwięcej z nich wszystkich, ale był, no jest legendą i medycyny, i nauki jeleniogórskiej, taki jeden z pierwszych profesorów z prawdziwego zdarzenia, który mieszkał na stałe w Jeleniej Górze. Poza tym pożegnaliśmy jeszcze no, paru księży, już może wcześniej, bo zarówno piszemy tutaj o księdzu Józefie Froncu, jak i o księdzu Krosmanie, którzy odeszli rok wcześniej, ale teraz dopiero udało nam się ich teksty, czy też o księdzu Bazylim Sawczuku z parafii prawosławnej. Ale mamy też innych, prawda, bo oprócz nich jest jeszcze pan Wojciech Augustyński, postać może mniej na świeczniku, ale u nas to kiedyś znana bardziej, później już emeryt, schorowany trochę, ale był taką dużą podporą dla nas jako w towarzystwie. Czy też Wojciech Chobgarski, który działał przecież, tworzył tutaj media początkowo w różnych miejscach i działał w kulturze bardzo mocno, w fotografii, pisał, tworzył, działał w Jeleniogórskim Centrum Kultury przez ostatnich kilkadziesiąt lat. Także tych postaci zasłużonych jest więc dużo. No, nie wszystkich udało nam się zdobyć biogramy, z tym, że nie zamykamy tego, jeśli nawet ktoś umarł parę lat temu, a jest godny tego, żeby go odnotować w różny sposób, to staramy się nawet po paru latach ten biogram zamieścić, żeby ślad w takich ludziach został.
4: Ile trwa praca nad takim rocznikiem? Czy to jest całoroczna praca? Czy to różnie wygląda? Czy na przykład jest jakiś cykl wydawniczy, który państwo już sobie wypracowaliście i tym cyklem rocznik żyje?
3: Jest cykl wydawniczy, ale praca jest w zasadzie permanentna, ponieważ autorzy nadsyłają teksty o różnych porach roku, prawda? Mam takie teksty, które już na przyszły rok są, bo na przykład nie weszły do tego, bo z różnych względów albo trzeba było je poprawiać, albo miejsca zabrakło. Ale są też tacy, co przysyłają w ostatniej chwili, no wtedy jest najgorzej, bo trzeba się sprężać i zrobić. Ale jest cykl, staramy się tak zamknąć rocznik gdzieś w sensie redakcyjnym, znaczy zbieranie materiałów w okresie wakacji, żeby przez koniec sierpnia, wrzesień opracować redakcyjnie, żeby był czas później odesłać autorom z naszymi jakimiś uwagami, jeśli takie są, no i później jeszcze cała obróbka, taka, prawda, skład, korekty, to wszystko zajmuje czasu. No i plus jeszcze to zbieranie pieniędzy, które też trwa, w zależności od tego, jak, od kogo i jak się uda zdobyć środki, to tak to wygląda. Niektórzy są w stanie nam zagwarantować coś na początku roku, najczęściej pod koniec dopiero się udaje. Więc czasami na przykład nie wiem, za co będzie rocznik, z jakich pieniędzy wyjdzie w tym roku, w 26, ale mam nadzieję, że się uda wydać.
4: Jasne, tak przyglądam się tekstom, które zostały zamieszczone w roczniku za rok miniony, 25. No i to niekoniecznie są teksty, które są powiązane z tym rokiem. Jak to wygląda?
3: No nie, aczkolwiek w tym roku staraliśmy się trochę nawiązać.
4: Tak, trochę kontrintuicyjne.
3: Tak, staraliśmy się też trochę nawiązać do 80. rocznicy, kiedyś się mówiło o powrotu do macierzy, naszej tu obecności na Dolnym Śląsku.
4: Czyli to był ten temat przewodni
3: tak,
4: tego
3: planowaliśmy,
4: wydania.
3: No nie wyszło do końca, bo trudno było cały numer poświęcić temu, zdobyć materiały, ale jest tekst na przykład dr Jolanty Ryglewskiej, Jelenia Góra, obraz narracji o mieście na szpaltach pioniera i słowa polskiego w latach 45-48, czyli tak jakby z punktu widzenia, jak prasa pisała o Jeleniej Górze, prawda, w tych pierwszych latach powojennych. Ale też jest taki tekst nawiązujący do jubileuszy województwa jeleniogórskiego, o czym zapomnieliśmy. W 1975 roku województwo powstało. Doktora Marka Obrębolskiego, takie wieloaspektowe wspomnienia o województwie jeleniogórskim. On to z punktu widzenia takiego trochę ekonomicznego i swojego tam doświadczenia jako też i samorządowca i, no, i ekonomisty tutaj przedstawiam się, że to może być ciekawe. Młodzież to w ogóle zapomina, że było województwo jeleniogórskie, znaczy nie ma świadomości takiej. No ale był taki twór, któremu Jelenia Góra coś zyskała albo nie zyskała. Ale są też takie teksty, na przykład bardzo ciekawy, myślę, może być dla tych, którzy się interesują starszą historią, tekst trzech autorów, prawda, o wykopaliskach najnowszych archeologicznych na zamku w Bolkowie. trochę dalej od Jeleniej Góry, ale to ciągle jest nasz region. Zawsze Bolku był jakoś związany z miastem. I to zresztą, że tam jest oddział Muzeum Karkonoskiego naszego. I to ciekawe rzeczy, rzadko archeolodzy się tutaj, może w ostatnich czasach trochę więcej, ale nie mogą pokazać to, co wydobyli, bo to wykopią, pójdzie do muzeum, trafi do magazynu i nikt tego nie widzi.
4: Dość długo się nie mówiło o tym, że coś zostało.
3: Także z tego, co tam wykopano, to wychodzą nowe, ciekawe rzeczy, może nie jakieś rewelacje, prawda, do bursztynowej komnaty jeszcze nie wydobyli. Ale...
4: Ani złotego pociągu.
3: Ani złotego pociągu, tak. No. Ale z punktu widzenia historii miasta, znaczy i zamku, i jakby księstwa świńskiego-górskiego, myślę, że ciekawe tutaj aspekty takie wychodzą. Jest dosyć ciekawy tekst doktora Zbigniewa Kuśmierka poświęcony trzem kawalerom Orderu Virtuti Militari, którzy byli związani po wojnie z Jelenią Górą. Myślę, że te biogramy, ich ciekawe życiorysy wojenne i powojenne mogą zainteresować wielu ludzi. Ale mamy też teksty krótsze, ale bardzo ciekawe. Alesza Wernera, to jest czeski badacz, który przysłał nam dwa nigdzie niepublikowane źródła XVII-wieczne, przetłumaczone na język polski i w oryginale łacińskim i niemieckim, więc każdy może sobie tutaj wybrać, co potrzeba. Jedne z pierwszych zapisków o Ribecalu, Liczyrzepie, duchu gór. Więc takie i od strony tej czeskiej, więc trochę jakby inne spojrzenie tam z południa. I jak ludzie postrzegali tę postać mityczną, legendarną. No, w XVII wieku. Nie są to długie teksty, ale myślę, że mogą być interesujące. Także i kilka jest takich drobiazgów, na przykład harcerze mogą być zadowoleni, bo tu są Janusz Milewski zamieścił trzy relacje o początkach harcerstwa w Kotlinie Jeleniogórskiej po wojnie.
4: No to ubiegłoroczna rocznica.
3: Tak, jest rocznica i to są relacje tych, którzy tutaj działali w tamtym czasie. Także, no i ponieważ Staszek Firszt, o którym wspomniałem na początku, no odszedł, ale jednak mają świadomość chyba, że jest z nim jak jest, starał się pokończyć parę rzeczy, więc się tutaj na kilka jego tekstów ukazało drobnych przyczynków, ale no chcieliśmy jakby uhonorować go, to co udało mu się skończyć, albo przynajmniej zostawił w takiej postaci, że jakieś w miarę zamkniętej zamieściliśmy. Także o zamkach tutaj, które takie zameczka, które się
4: nieistniejących
3: tak nad Bobrem, powiedzmy szerzej, czy o górnictwie jeżowskim. On o tym gdzieś tam wspominał, tutaj jakby zgromadził to wszystko razem, czy też z Wojtkiem Grabowskim opisał krótko wykopaliska archeologiczne, taki nadzór archeologiczny przy ulicy Pijarskiej, który tam robili. Także jest jeszcze wiele więcej tutaj tekstów i myślę, że są recenzje książek dwóch czeskich, także wyszła Stanisława Holubca, taka książka Karkonosze Trzech Narodów, tak po polsku, Karkonosze Trzech Narodów, czyli pierwszy raz chyba spojrzenie w jednej monografii pokazujące obraz naszych gór z punktu widzenia trzech...
4: Tego turystyku.
3: Tak, turystyku.
4: Granic.
3: I no wiadomo, do 1945 roku tutaj był Niemcy, Czesi, po drugiej stronie Austriacy, no też Niemcy i no i myśmy tu przyjdzie w 1945, aczkolwiek jakieś tutaj polskie akcenty i wcześniej. On opisał to między w latach 1860-1960, za stulecie zamknął w ten sposób i doszedł do ciekawych wniosków, myślę, takich. Książka jest dostępna po czesku jak na razie, ale nie wiem, może uda nam się przetłumaczyć, może uda nam się ją wydać kiedyś po polsku. Będę rozmawiał z paroma instytucjami, może coś z tego wyjdzie.
4: Dużo ciekawych historii, ponad 300 stron. To rocznik jeleniogórski, prawie 400 stron, 2025. Kilku autorów, bo nie powiem kilkunastu, bo
3: 30 chyba jest. Musiałbym policzyć dokładnie, ale...
4: No to źle musiałem zerknąć. Czyli blisko 30 autorów.
3: Tak, no ponad 20. Jakbym policzył dokładnie, to no jest.
4: Jest ich wielu.
3: Ponad 20.
4: Gdzie możemy dostać księgę, bo na pewno w archiwum w Jeleniej Górze.
3: Tak, ale archiwum raczej sprzedażą się do Towarzystwa Przyjaciół Jeleniej Góry. Archiwum jest współwydawcą od paru lat. W księgarni w Jeleniej Górze, przynajmniej na ulicy Długiej, w Muzeum Karkonoskim 22 stycznia, więc już niedługo, w czwartek będzie promocyjne spotkanie z autorami, przynajmniej niektórymi, tych, którzy przyjdą w sprawie rocznika i będzie można go kupić po cenie promocyjnej, czyli hurtowej, takiej jak i no, w księgarniach będzie na pewno tam 10-15 albo więcej procent droższe.
4: No i oczywiście w wersji elektronicznej też można wchodzić na stronę archiwum.
3: Tak, będzie, nie wiem czy już jeszcze będzie, no ale na pewno za jakiś czas się pojawi na stronie i na Książnicy Karkonoskiej, i na stronie archiwum.
4: I no. bardzo gorąco panu dziękuję za rozmowę. Dziękuję. A moim i państwa gościem był Iwo Łaborewicz, kierownik Górskiego Oddziału Archiwum Państwowego. Dziękuję serdecznie.
5: W tym magazynie lokalnym to wszystko. Ja oczywiście zapraszam gorąco na kolejne rozmowy wieczorem w SC2 Jelenia Góra. Błażej Stachewicz. Do usłyszenia.
4: Dzisiaj moim i oczywiście państwa gościem jest dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Jeleniej Górze, Piotr Wilk. Dzień dobry panie dyrektorze.
6: Dzień dobry, witam pana, witam wszystkich słuchaczy.
4: Technik mechaniki samochodowej.
6: Technik pojazdów
4: samochodowych. Czy to jest najpopularniejszy wasz kierunek?
6: Zdecydowanie tak. Najwięcej dzieci mamy właśnie na tym kierunku. No czasami w naborze było tak, że tam ponad 40 osób zapisało się właśnie na technika pojazdów samochodowych. Również utrzymujemy inne kierunki. Takim najciekawszym kierunkiem to jest chyba technika.

0: z lokalnymi firmami.
1: Te kierunki, o których mówiłem, to są kierunki technikum pięcioletniego, ale również w szkole posiadamy szkołę branżową pierwszego stopnia. Drugi rok już mamy również szkołę branżową drugiego stopnia, czyli te dzieci po ukończeniu szkoły branżowej pierwszego stopnia, czyli byłej szkole zawodowej,
0: trzyletnie nauczanie tutaj.
1: Tak, mogą kształcić się w szkole branżowej drugiego stopnia. Twierdziłem jako dyrektor, że jest to mój obowiązek. Nie mamy wszystkich zawodów, bo nie jesteśmy w stanie jak gdyby dla wszystkich utworzyć taką szkołę, ale dla tych najpopularniejszych, czyli mechaników pojazdów samochodowych i elektromechaników, ci uczniowie mogą się kształcić dalej i mogą podejść do egzaminu zawodowego oraz do matury. I jeśli chodzi o te kierunki w szkole branżowej pierwszego stopnia, jesteśmy jak gdyby ciągle w rozmowach z pracodawcami. Kilka lat temu udało nam się otworzyć nowy zawód dekarza i to był strzał w dziesiątkę. Najpierw mieliśmy 3 dekarzy, 4 dekarzy, a teraz mamy 15 na przykład. I wiem, że w tych firmach dekarskich jest ciągle zapotrzebowanie na tego typu pracowników. Od 2 lat mamy też nowy zawód elektryka. Też po rozmowach z pracodawcami, no wszyscy mówią, że potrzebują typowych elektryków do swoich zakładów. I tutaj też wychodzimy naprzeciw. Udało mi się zdobyć wszystkie pozwolenia na otwarcie nowego zawodu, czyli blacharza. Oprócz tego, że mamy mechanika pojazdów samochodowych, elektromechanika, lakiernika, to również w branży samochodowej jest zapotrzebowanie na blacharzy. Po prostu tych blacharzy nie ma.
0: Panie dyrektorze, bo tak jak rozmawialiśmy, część wiedzy o tym, jakie kierunki warto otworzyć, w którym kierunku pójść, zwłaszcza przy szkołach branżowych, gdzie chyba główną obietnicą szkoły wobec ucznia jest to, że będziesz miał zawód i pracę w tym zawodzie, co badacie właśnie, sprawdzając lokalny rynek. No i te kierunki się otwierają. Czy to też będzie działać w drugą stronę, jeżeli na przykład rynek się nasyci, no załóżmy tutaj dekarzami, to wtedy te kierunki będą dalej utrzymywane, czy one mogą na przykład
1: mogą znikać?
0: Czyli...
1: Mogą znikać. Wszystko zależy od tego, jak to właśnie wygląda przede wszystkim na rynku pracy. Mieliśmy kilka takich kierunków w szkole branżowej pierwszego stopnia, z których zrezygnowaliśmy. Takim kierunkiem był na przykład operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych. Kierunek został zamknięty, ponieważ nie mieliśmy chętnych. Trudno mi powiedzieć dlaczego, no nie mieliśmy żadnego chętnego w tym kierunku, a z drugiej strony to też zależy od jeszcze innych czynników, na przykład gdzie oni zdają egzamin zawodowy. Staramy się otwierać takie kierunki, żeby tych dzieci nie wysyłać gdzieś daleko w Polskę, do Warszawy czy gdzieś indziej, a na przykład w tym kierunku, o którym przed chwilą wspomniałem, to egzamin zawodowy odbywał się w Białymstoku, gdzie trzeba było ponieść koszty, rodzice ponosili koszty wyjazdów tych dzieci i pobytu tam właśnie. My jako szkoła od wielu lat działamy właśnie w ten sposób, że to jest właśnie to kształcenie takie dualne, gdzie część taka praktyczna, zawodowa odbywa się u pracodawcy, a część teoretyczna odbywa się właśnie w szkole.
0: Dobrze się ten system sprawdza?
1: System sprawdza się dobrze, aczkolwiek ja jako dyrektor szkoły muszę sam zabiegać najczęściej o to i pozyskiwać informacje, co na tym rynku jest, jakie zapotrzebowanie jest. Brakuje mi takich spotkań, chociaż muszę powiedzieć, że ostatnio dość dobrze układa się współpraca z uczelniami wyższymi, bo to działa w drugą stronę.
0: Jasne.
1: Na naszym jeleniogórskim KANSie otwarto chyba w tamtym roku albo 2 lata temu, już nie pamiętam dokładnie, właśnie kierunek odnawialne źródła energii. Nasi absolwenci mają automatycznie możliwość tu na miejscu studiowania, co jest dla mnie pewnym priorytetem, bo nie wszystkich stać, żeby wyjechać do Wrocławia. Tak samo z mechatroniką. I wyobrażam sobie, że to tak właśnie powinno funkcjonować, takie połączenie takiej branży zawodowej, czyli przedsiębiorców, szkoły średniej i szkół wyższych. To wtedy dla dzieci to jest dobry układ.
0: Czyli tak słyszę, że przedsiębiorcy chyba najbardziej pasywnie podchodzą do tego układu, tak czekają, co szkoła przyniesie.
1: Tak, raczej tak. Aczkolwiek jeśli chodzi o mechanika pojazdów samochodowych, to praktycznie gdzie się nie pojedzie do jakiego warsztatu, to albo pracodawca, albo pracownicy są po mechaniku, albo mają uczniów z mechanika.
0: Szkoła, współczesna szkoła chyba nie mogłaby istnieć bez różnego rodzaju projektów, bez walki o pieniądze, o możliwości. Wy od lat działacie w różnego rodzaju projektach, m.in.

0: dziećmi unijnych. No i chyba najstarszy to Erasmus, od 7 lat wymiana kulturowa, czyli tu nie tylko nauka, ale też ten taki rozwój dodatkowy. Teraz ruszają kolejne wyjazdy.
1: Zgadza się. Jeśli chodzi o projekty, to możemy podzielić te projekty właśnie na takie projekty wyjazdowe typu Erasmus, gdzie od wielu lat uczestniczymy w projektach zawodowych, gdzie uczniowie wyjeżdżają na praktyki 4-tygodniowe. I tutaj już właśnie od 7 lat uczniowie z mechanika wyjeżdżają do Portugalii, Hiszpanii, Niemiec. Te kierunki staramy się zmieniać, żeby każdy uczeń w szkole mógł z takich projektów skorzystać. Mhm. Oczywiście jest odpowiedni nabór, nie wszyscy mogą. Tutaj trzeba dobrze posługiwać się przede wszystkim językiem angielskim, ale trzeba mieć dobre zachowanie i dobre oceny. Są pewne kwalifikacje jak gdyby do tych projektów. Oprócz tych projektów zawodowych w szkole funkcjonuje również Erasmus kulturowy, też od wielu lat. Bardzo dobrze się sprawdza. Uczniowie wyjeżdżając na takie wyjazdy, no przede wszystkim poznają kulturę innych państw, ale również mogą zakosztować kulinariów. Naprawdę nowoczesna szkoła. Nie wyobrażam sobie bez funkcjonowania właśnie tych projektów. Ale projekty to nie tylko Erasmus, ale również projekty, z których staramy się pozyskiwać pieniądze. I obecnie mechanik uczestniczy w dwóch takich projektach. Pierwszy projekt to jest Szkolimy Jeleniogórskich Zawodowców, drugi projekt to jest Akademia Zawodowców i tutaj pozyskujemy środki. Na przykład w ostatnim projekcie udało nam się pozyskać jedną chyba z najlepiej wyposażonych gabinetów do języka angielskiego. Zapraszam wszystkich, można zobaczyć na stronie internetowej. Mamy największy 86-calowy interaktywny monitor. Mamy specjalną salę, która jest wyposażona w słuchawki, mikrofony dla uczniów i pani prowadząca te zajęcia, ona w jednym czasie łączy się na przykład z uczniami w Turcji, w Grecji, na Węgrzech i dochodzi do wymiany, do interakcji między tymi uczniami. Fantastyczna sprawa. Także gdyby nie te projekty, to nie mielibyśmy możliwości uruchomienia takiej, ale również mamy na przykład ławeczkę taką interaktywną, gdzie uczeń sobie siada, kręci pedałami, ładuje sobie na przykład telefon. To jest dość popularne, oczywiście od wiosny do jesieni, ale również na to było zapotrzebowanie. No i na wiele innych rzeczy, no to właśnie pozyskujemy je z tych projektów.
0: Panie dyrektorze, a w tym roku, bo jesteśmy na początku 26 roku, mam nadzieję, że to będzie dobry rok, trzymam kciuki. Co takiego ciekawego w szkole się będzie działo? Czy tutaj możemy już tego rąbka tajemnicy uchylić? No z tych najważniejszych pana zdaniem rzeczy w tym roku.
1: Dzieje się bardzo dużo. Od początku roku szkoła również chyba słynna jest, tak mi się wydaje, czy znana jest z akcji charytatywnych i tutaj bierzemy udział naprawdę w bardzo wielu takich akcjach. Ja tylko przypomnę, ostatnio była paczuszka dla maluszka, szlachetna paczka, Wielka Orkiesta Świątecznej Pomocy. Za tydzień właśnie odbywa się na hali gimnastycznej w mechaniku i tutaj również z tego jestem dumny. Również młodzież bierze aktywnie udział w tym projekcie. Pomagamy również w Domu Świętego Brata Alberta. Dzieci również zbierają różnego rodzaju karmy dla zwierząt i działamy tutaj ze schroniskiem.
0: Dla małych zwierząt.
1: Dla małych zwierząt, tak. I ja powiem, jak patrzę na te dzieci, które w tym biorą udział, to jest naprawdę wielki zapał, wielkie serce i wydaje mi się, że w każdej szkole również tego typu akcje charytatywne powinny się odbywać. Ale oprócz tego dzieje się bardzo dużo. W tamtym roku odbyła się pierwsza edycja takiego wielkiego, moim zdaniem jednego z największych chyba w Jeleniej Górze, jak nie i w okolicy, takiego konkursu dla elektryków, Eurosimet Cup to się nazywał.
0: Z całego kraju,
1: tak. Szkoły, które kształcą elektryków, przyjechały do mechanika, to było, już nie pamiętam, ale około 20 ekip. I naprawdę było to na bardzo wysokim poziomie, oczywiście we współpracy, czy takim pomysłodawcą była firma Simet. I z tego, co się orientuję, w tym roku będzie druga edycja i też do tego się powoli przygotowujemy. Ale również różnego rodzaju konkursy, mechatroników, olimpiada Solidarności. No mamy w szkole wiele tych działań. No i oczywiście remontujemy cały czas szkołę. Ostatnio otworzyliśmy kolejną część Szkolnego Centrum Informacyjnego. To jest takie miejsce i dla nauczycieli, i dla uczniów. Tam mamy kino na przykład. Nauczyciel może zabrać klasę i, nie wiem, obejrzeć sobie jakąś lekturę, prawda, typu Pan Tadeusz. Brakowało nam takiego miejsca. Pozyskaliśmy środki również z pewnego funduszu. Udało nam się wyremontować całe pomieszczenie, gdzie przetrzymujemy księgozbiór. I tam również udało nam się zrobić takie małe miejsce dla uczniów do odpoczynku, do gier różnego rodzaju, gdzie młodzież bardzo lubi przebywać. I każdy dzień przynosi jakąś taką pozytywną energię.
0: Mhm, czyli szkoła już przestaje być tą taką, czy już dawno chyba przestała być przestrzenią, gdzie przychodzimy, siadamy, wkuwamy i wychodzimy, zapominamy o wszystkim, tylko to jest już taki element życia tych młodych ludzi, o czym chociażby świadczy ta spora ilość miejsc, no, służących nie tylko do nauki.
1: Tak, ale szkoła również musi zapewnić jak gdyby to, co się dzieje po zajęciach na przykład, czyli staramy się otwierać te koła zainteresowań, które są właśnie stricte dedykowane naszym uczniom. Najbardziej prężne ostatnio okazało się kółko fotograficzne.
0: O, tu bym na mechatronikę stawiał.
1: Tak, kółko fotograficzne i tutaj zebrała się naprawdę ekipa, ale przede wszystkim mamy panią, która zainteresowała uczniów właśnie tą fotografią. Dzieci robią fantastyczne zdjęcia, bawią się fotografią. No i jeszcze muszę wspomnieć, ponieważ odbył się wernisaż Książnicy Karkonoskiej prac naszych uczniów.
0: Mówiliśmy, opowiadaliśmy.
1: No właśnie, to jest tak mechanik, prawda? A tutaj mamy naprawdę artystów, ponieważ tam pojawiły się prace nie tylko graficzne, ale również prace malarskie i linoryt się pojawił. Ja się bardzo cieszę z tego, że w tej kadrze pedagogicznej w mechaniku są również osoby, które są artystami, które potrafią jak gdyby wśród uczniów ten talent wydobyć, bo to o to chodzi. Bardzo często nie wiemy przez 3 lata, że młody człowiek, który siedzi przede mną w ławce, on posiada taki talent, tylko trudno go jak gdyby wydobyć. I właśnie o to chodzi, żebyśmy wspólnie dla tych uczniów przedstawiali taką ofertę również takich godzin poza zajęciami takimi stricte, jeśli chodzi o naukę, te dzieci z tego korzystają.
0: Czyli krótko mówiąc, w mechaniku raczej się nie będziemy nudzić, jeżeli ktoś decyduje się na naukę u was.
1: Zgadza się.
0: Bardzo serdecznie dziękuję, panie dyrektorze, za odwiedziny w naszym studio, za rozmowę, za poświęcony czas. Państwu również dziękuję za uwagę państwa i moim gościem był dzisiaj Piotr Wilk, dyrektor ZST Mechanik w Jeleniej Górze. Dziękuję i do usłyszenia.
1: Dziękuję bardzo.
0: A ja zapraszam na kolejne magazyny lokalne w Radiu SK2 Jelenia Góra, Błażej Stachewicz.
2: SK2. Magazyn lokalny.
0: Witam państwa bardzo serdecznie. Z tej strony Błażej Stachewicz. Dzisiaj państwa i moim gościem jest wyjątkowa osoba, dziennikarz, twórca setek filmów, również ogromnego archiwum, które można obejrzeć w Jeleniogórskim Centrum Kultury, obecnie liczącego, wydaje mi się, że grubo ponad 600 filmów. Witam bardzo serdecznie. Wraz ze mną jest pan Zbigniew Dygdałowicz.
3: Witam bardzo.
0: Dzień dobry, panie Zbigniewie. Bardzo serdecznie dziękuję, że poświęcił pan chwilę czasu na odwiedziny w naszej redakcji, po to, żeby powspominać i też trochę jednym przypomnieć, drugim opowiedzieć, jak powstawały w ogóle media w Jeleniej Górze, tutaj mam na myśli radio, mam na myśli telewizję, no ale musimy zacząć oczywiście od tych tradycyjnych, chyba najbardziej tradycyjnych mediów, czyli od gazety, czyli cofamy się do połowy ubiegłego wieku i od czego rozpoczynamy?
3: No myślę, że dla Jeleniej Góry takim pierwszym i dosyć znaczącym medium to były Nowiny Jeleniogórskie. Wtedy mało kto myślał o radiu lokalnym czy telewizji, w ogóle to było poza zasięgiem. Natomiast ten system komunikacji ze społeczeństwem to był przy pomocy prasy. Oczywiście była Gazeta Robotnicza, Słowo Polskie, wydawane przez Wrocław, no ale to były tylko wzmianki o terenie, nie wiem, powiatu jeleniogórskiego, czy Kotliny Jeleniogórskiej, czy innych regionów Dolnego Śląska. Natomiast takich lokalnych mediów wtedy nie było. I pierwszym takim, to był tygodnik, pierwszy tygodnik nasz tu jeleniogórski, to Nowiny Jeleniogórskie, które zaczęły wychodzić w 1958 roku po obchodach 850-lecia Jeleniej Góry. Był taki okres, kiedy obchodzono tą rocznicę, no i w wyniku tych wszystkich działań, między innymi tez jeleniogórskich, bo też były takie stworzone tezy jeleniogórskie.
0: Co to znaczy tez?
3: Tezy jeleniogórskie to była taka rzecz, że po odwilży w 1956 roku społeczność lokalna sama stworzyła program rozwoju Kotliny Jeleniogórskiej. I tam w tych tezach były zawarte pewnego rodzaju hasła. Dzisiaj to mówimy, że to jest strategia rozwoju. Wtedy były tezy jeleniogórskie, które mówiły o rozwoju kultury, o rozwoju regionu, o
0: czyli
3: rozwoju sportu.
0: Czyli taki ogólny plan zagospodarowania.
3: Nie tylko
0: przestrzeni.
3: Ponieważ do 1956 roku nie było możliwe. Takiej oddolnej inicjatywy nie było. Wszystko było centralnie sterowane. Po 1956 roku tak zwana odwilż spowodowała to, że tutaj w Jeleniej Górze zaczęto się zastanawiać nad tym, jak lokalnie rozwinąć ten region, tym bardziej, że Jelenia Góra miała zawsze szczęście do ludzi. Oto w Jeleniej Górze był ten Związek Literatów Polskich. Tutaj było bardzo dużo osób z dziedziny kultury. Oni tutaj mieszkali, tworzyli. W związku z tym był materiał ludzki, który mógłby to robić. No i te Nowiny Jeleniogórskie, które powstały w 1958 roku, były takim chyba pierwszym medium kontaktu lokalnej społeczności z redakcją i z problemami, które tu się znajdują. Nie trzeba było jechać do Wrocławia, nie trzeba było pisać do Wrocławia. Można to było wszystko tutaj na miejscu załatwić. I to była ta pierwsza, jakby pierwszy element lokalnych mediów. Tak myślę, że pierwsza
0: czyli część. Mediów, które skupiały się cały czas na życiu tego regionu, a nie mówiły o regionie w momencie, kiedy coś ciekawego akurat na powiedzmy tym poziomie wojewódzkim się wydarzyło.
3: Tak. Ja zachęcam do biblioteki cyfrowej, do Jeleniogórskiej Biblioteki Cyfrowej, gdzie te egzemplarze Nowin Jeleniogórskich pierwszych są zdigitalizowane, można je zobaczyć i poczytać, o czym się tam pisało. Więc pisało się o sklepie, o ulicy, o ten dziurze w jakiejś tej ulicy, o walącym się domu i tak dalej. Wszystko, co było najbliższe ludziom.
0: Czyli te tematy się
3: tak,
0: w sumie nie zmieniły.
3: One zawsze były bliskie człowiekowi. Człowiek żyje w jakimś środowisku i chce, żeby to środowisko było przyjazne. No i tak byśmy powiedzieli, że tym pierwszym elementem były Nowiny Jeleniogórskie, od tego 58 roku.
0: Czyli ten przełom lat 50., 60.,
3: tak,
0: prasa, ale w naszym terenie pojawiły się radio i telewizja już takie bardziej lokalne i tutaj to jest połączone z utworzeniem województwa jeleniogórskiego, tak?
3: Jeszcze nie.
0: Aha.
3: Jeszcze nie. Lata 60. mówi się o takiej w Polsce małej stabilizacji. Zwykła bułka zawsze przez lata kosztowała 50 groszy, kostka masła 17,50 i tak dalej, i tak dalej. Butelka wódki, nie wiem tam ileś. Stałość w tych latach 60. W 70. mieliśmy oczywiście te wzmianki w prasie wydawanej przez Wrocławia Gazeta Robotnicza i Słowo Polskie, bo to były dwa takie dzienniki. Natomiast o drobnych sprawach nic nie pisał. O tych drobnych sprawach pisało się w Nowinach Jeleniogórskich. I kiedy w 75 roku powstało województwo, każde województwo chciało mieć własne media. Natomiast nie było możliwości wtedy, żeby w latach 70. utworzyć, nie wiem, studio radiowe czy studio telewizyjne. Ani nie było przepisów, ani nie było zgody nikogo z zewnątrz.
0: Ale chęci były już.
3: Chęci były, natomiast wtedy utworzono w Jeleniej Górze korespondentów lokalnych. I możemy powiedzieć, że kiedy powstało województwo jeleniogórskie, to korespondentem lokalnym z terenu, to wtedy już było województwo
0: jeleniogórskie
3: z tego terenu, był Leszek Zieliński. Natomiast korespondentem lokalnym telewizji Wrocław był Tomek Kędzia. Tomek Kędzia, znany chyba nam, że bardzo barwnie opowiada, jak się dostał do, jako korespondent Telewizji Polskiej, do Jeleniej Góry. No i były te dwa ośrodki, radio, ale państwowe, i telewizja też państwowa.
0: I prasa lokalna.
3: I prasa lokalna, Nowiny Jeleniogórskie. No i to trwało jakiś tam czas, później były te lata 80. Dalej to tak trwało i przychodzą lata 90.
0: Czy końcówka lat 80.
3: Tak, 89-90 rok. I to jest chyba pierwszy, jakby pierwszy punkt tego, że powstają lokalne media, ale tu te multimedialne.
0: Czyli mówimy,
3: bo gazeta funkcjonuje, a tu telewizja i radio, żeby powstała. Pierwszym medium takim prawdziwym, lokalnym, to była telewizja lokalna.
0: Tak się nazywało, to była nazwa własna, telewizja lokalna.
3: To myśmy mówili o tym, telewizja lokalna, a oczywiście to była telewizja Jelenia Góra.
0: Jelenia Góra.
3: Telewizja Jelenia Góra. Dlaczego powstała i jak? Bo to jest ciekawa historia. No przecież, żeby nadawać program telewizyjny, to trzeba mieć
0: koncesję.
3: Wtedy nikt nie patrzył na koncesję. Na początku lat 90., kiedy nastąpiły te przemiany, kiedy chyba premier Bielecki powiedział, wszystko, co nie jest zabronione, jest dozwolone. W związku z tym nikt nie patrzył na przepisy, nikt nie patrzył na koncesję. Po prostu twórz to, co chcesz, abyś nie łamał prawa. A tu nie było żadnego prawa, które zabraniało, bo nikomu do głowy nie przyszło, że można coś takiego zrobić. I tu się cofnę do 77 roku. W 77 roku była 70. rocznica rewolucji październikowej. Natomiast wcześniej rozważano możliwość, żeby ten program, bezpośrednią transmisję z Placu Czerwonego retransmitować nie tylko w Związku Radzieckim wtedy, ale również w Jeleniej Górze. No, karkołomny pomysł. Do tego, jak to doszło, jak do tego doszło? Oto Fampa, która produkowała maszyny papiernicze, miała po prostu środki dewizowe, tak to się wtedy nazywało, po prostu dolary.
0: Dolary.
3: I wymyślono taką rzecz. W Warszawie, przy pomocy oczywiście ambasadora Związku Radzieckiego, mówimy ciągle o tych starych czasach, wymyślono coś takiego, że w Warszawie będzie wystawa osiągnięć w dziedzinie właśnie tych nadajników, taka wystawa techniki radzieckiej, która pokazuje te satelity, przekaźniki i tak dalej. I między innymi tam był na tej wystawie nadajnik telewizyjny, który tam funkcjonował. Możemy sobie wyobrazić, że jeżeli Rosja, czy wtedy też Związek Radziecki, obejmował 11 stref czasowych, to jak nadawać program z Moskwy na Kamczatkę, czy gdzieś tam, czy do Władywostoku? I Rosjanie już wtedy mieli system satelitarny przekazywania sygnału telewizyjnego. Oczywiście pewnie w granicach prawie techniki wojskowej, ale to robili. No i taki jeden z nadajników był na tej wystawie. I wymyślono, że jak się ta wystawa skończy, to ten nadajnik nie wróci do Związku Radzieckiego, tylko Fampa po prostu go kupiła.
0: Aha, czyli nie przepadł.
3: Nie przepadł, tylko kupiła ten nadajnik i sprowadziła do Jeleniej Góry. No ale jak to Pawłowski mówił, to że kupiła, ale programu nie będzie nadawała Fampa, nie? I usytuowanie tego nadajnika w Jeleniej Górze powierzono Wyższej Oficerskiej Szkole Radiotechnicznej. Tam są fachowcy, tak. W związku z tym. I oni wtedy wybrali ulicę Zgorzelecką. Tam była taka spółdzielnia transportu wiejskiego, chyba z Bolesławca, to była taka filia. Dzisiaj tam jest obok stacja benzynowa, taka duża. No i chyba w tym budynku jest chyba radio lokalne też. Jest jakieś takie radio lokalne. No i tam uruchomiono ten nadajnik w 1977 roku, przez który Jeleniogórzanie mogli oglądać bezpośrednią transmisję z Placu Ratuszowego tych obchodów 70. rocznicy.
0: Z Placu Czerwonego.
3: Tak. No to taka ciekawostka. No.
0: No z pewnością byli szczęśliwi to. Czyli to była pierwsza transmisja tutaj w naszym terenie?
3: Tak, tak. Niepubliczna, znaczy, no powiedzmy niepubliczna. No bo nad nadajnikiem opiekę sprawowała jednostka wojskowa, a nie jakaś telewizja. No powiedzmy, że trochę z tym państwem to wojsko przecież jest państwowe czy takie narodowe, no ale była niezależna od telewizji i to tak po prostu zafunkcjonowało.
0: Wracamy po przerwie, wraz ze mną jest Zbigniew Dygdałowicz, a rozmawiamy o początkach telewizji i radia w Jeleniej Górze. Jesteśmy w okolicach lat 70. i przed chwilą dowiedzieliśmy się, jak wyglądała pierwsza transmisja odpalona w Jeleniej Górze,
3: tak,
0: z Placu Czerwonego.
3: To było właśnie związane z tym, że to była najważniejsza rzecz, która zdecydowała, że ten nadajnik funkcjonował. Bo nie można było znaleźć pretekstu, żeby to było. No i ta bezpośrednia transmisja z placu Czerwonego.
0: Obchodów 70-lecia.
3: 70-lecia Wielkiej Rewolucji Październikowej 17 roku dała nam ten...
0: Czy tą iskierkę, która spowodowała, że umożliwiła istnienie.
3: Znaczy, że nikt tego nie zabronił.
4: Może tak.
3: Nikt po prostu tego nie zabronił. I to funkcjonowało przez ileś tam lat. Bardzo wiele osób, które są na tutaj w rejonie, właśnie pochodziły ze wschodu, bo tutaj ci ludzie po prostu byli emigrantami z ziem wschodnich.
0: Tak.
3: Znali rosyjski język, po prostu tamtą kulturę i pasowała im taka jedna telewizja.
0: A bo powiedział pan o tej transmisji, a co jeszcze się pojawiało w odbiornikach Jeleniogórzan za sprawą tego odbiornika?
3: Przede wszystkim kultura wyższa. Byłem zaskoczony. Jednak były to opery, były to teatry, były to duże imprezy. To, co szło w telewizji moskiewskiej. Po prostu mieliśmy tutaj w Jeleniej Górze w otoczeniu program telewizji Moskwa.
0: Czyli rosyjskojęzyczne.
3: Tak, wszystko było rosyjskojęzyczne, ale się okazało, że bardzo wiele osób zna ten język i sobie to oglądali. No i jest rok 89 czy 88, już dzisiaj nie pamiętam. No i trafia się nieszczęście. Ten maszt, na którym jest antena, z której się nadaje ten program.
0: Na ulicy Zgorzeleckiej.
3: Tak, on chyba jeszcze dzisiaj stoi, można tam sobie zobaczyć. Uderzył piorun i zniszczył nadajnik mocy. Tak się trafiło. No nie? I w 88 roku ten nadajnik przestał funkcjonować. No ale wtedy nikt się tym nie przejmował, bo były te przemiany w Polsce, były te różnego rodzaju tarcia, sprawy były ważniejsze. I później się okazało, że nadajnik jest zamknięty, zaplombowany, ale jest. Jest. Nadajnik jest, tylko on nie działają.
0: Jest uszkodzony i...
3: I tu muszę się troszkę cofnąć do tego, jak ja się w tym wszystkim znalazłem. Bo też trzeba, dlaczego ja akurat się znalazłem. I to jest związane również z Tomkiem Kędzią, który był korespondentem telewizji polskiej tutaj na województwo jeleniogórskie.
0: Z Jeleniej Góry materiały do Wrocławia.
3: Do Wrocławia, tworzył. Lepsze materiały do Warszawy i tak dalej. Tak się jakoś złożyło, że miałem taką potrzebę, żeby zrobić tą relację z obchodów z kolei takiego dużego przedsięwzięcia w Lubomierzu.
0: Ale przepraszam, że przerwę. Pan wtedy pracował jako dziennikarz.
3: Nie.
0: Czy właśnie dlaczego? Skąd ta potrzeba?
3: No więc właśnie. Ponieważ w Lubomierzu były obchody chyba, żebym nie skłamał, 40-lecia, obchody 47, 77 czy 50-lecia powstania szkoły średniej, te liceum pedagogicznego, znanego w Lubomierzu liceum pedagogicznego, ponieważ ja stamtąd pochodzę, w związku z tym emocjonalnie mi zależało, żeby to może w telewizji pokazać, a żadnym dziennikarzem nie byłem. No to wtedy zacząłem szukać Tomka Kędzi.
0: Czyli wiedziałem,
3: że wiem, on jest tym korespondentem lokalnym, w związku z tym ja go namówię do tego, żebyśmy to zrobili.
0: Czy chciał pan sprzedać temat?
3: Nie jako dziennikarz.
0: Oczywiście.
3: No więc chcę zrobić ten materiał, poszukuję Tomka, znajduję go i udaje mi się go przekonać, żebyśmy tam pojechali. Oczywiście wtedy nie było kamery elektronicznej. Była kamera na taśmę 16 mm.
0: Czy analogowy sprzęt?
3: Tak jak film się robi. Do tego był magnetofon Ucher.
0: A narzędziem medycyjnym były nożyczki.
3: Tak, tak. I tu trzeba było oddzielnie głos, oddzielnie obraz, później to wszystko łączyć. Ja się z tym w ogóle nie identyfikowałem, bo to gdzie indziej się robiło. Tu chodziło, żeby tylko nagrać materiał. Więc nagraliśmy ten materiał. Dosyć fajny. bardzo fajnie wyszedł. Później jeszcze raz go powtórzyliśmy i później jakoś się tak zdarzyło, że zacząłem z Tomkiem jeździć na wywiady w terenie. Okazało się, że on nie bardzo lubi trzymać kamerę, natomiast jako dziennikarz prowadzący, wyszukujący temat był dobry. I tak się utarło, że myśmy przez tych kilka lat jeździli razem, nie na wszystkie.
0: Czyli przepraszam, pan Kędzia miał okazję, żeby przestać być reporterem, a zacząć być dziennikarzem, a pan mógł zostać dziennikarzem.
3: Tak, a on musiał wtedy trzymać kamerę i trzymać mikrofon. To jest trochę trudne.
0: Jest to dość niewygodna forma
3: pracy dziennikarskiej. W tamtych czasach.
0: Ja w dzisiejszej też ja nie przepadam.
3: No ale można tu przypiąć, nie mieć kabelka.
0: To prawda, ale już nawet jeżeli się nagrywa na aparat cyfrowy, to jednak jest to niewygodne.
3: No i jesteśmy teraz, robimy te różnego rodzaju.
0: Czyli zaczynacie razem jeździć po regionie, on znajduje tematy, a pan uczy się fachu tutaj operatora kamery.
3: Tak. No i takim elementem dosyć znaczącym była taka sytuacja, kiedy pewnego razu Tomek przychodzi i mówi: słuchaj, no, ale teraz będziesz przez 2 tygodnie sam. A my: jak to sam? A no, bo ja taką wycieczkę sobie załatwiłem na Syberię. Wycieczkę taką fajną gdzieś tam na Syberię. W związku z tym powiedziałem w telewizji, że mam zastępcę i ty będziesz przez 2 tygodnie sam to robił.
0: Czyli stał się pan korespondentem do Wrocławia.
3: Ale nagłym, nieoczekiwanym
0: i przerażonym zapewne.
3: Sam? No ale i tych parę lat robiliśmy razem. No i w ten sposób wyszło, że on sobie pojechał, a ja przez 2 tygodnie musiałem sam po prostu to wszystko robić. No to jest taka jakaś szkoła przetrwania.
0: No pewnie.
3: No i to zrobię. I kiedy przyszedł rok 90. i tak jak się mówi, że można robić wszystko. Wszystko, co nie jest zabronione, jest dozwolone. To wtedy zaświtała mi myśl, że oto w Jeleniej Górze mamy nadajnik telewizyjny. Wprawdzie zepsuty, ale jest.
0: Który od 12 lat jest. Czeka na Zgorzeleckiej.
3: Tym bardziej, że ja kończyłem techników radiowo-telewizyjne i politechnikę. Ja się po prostu czułem dobrze w tej części technicznej również. W związku z czym nie bałem się tej części technicznej. Mhm. I wtedy zacząłem męczyć Tomka. Tomek, razem dalej, to zróbmy sobie lokalną telewizję w Jeleniej Górze. On trochę był przerażony tą częścią techniczną, bo akurat nie był taki. Ja mówię: ty się to o to nie martw, ja się będę o to martwił. I zaczęliśmy starania o zdobycie tego nadajnika. No ale jak go zdobyć?
0: On należał do wojska.
3: To należał do wojska. Okazało się, że nie do wojska, a do FAMP-y. Dalej był właścicielem, tylko był, nie wiem, wydzierżawiony, oddany czy coś. No ale żebyśmy ten nadajnik przejęli. No ale jak? Ja i ty? I wtedy stworzyliśmy Stowarzyszenie Telewizyjne TEST.
0: Czyli jakiś podmiot.
3: Tak, podmiot zarejestrowany w sądzie. Mieliśmy już, powiedzmy, osobowość prawną, która mogła takie rzeczy robić. I na podstawie tego stowarzyszenia i tej osobowości prawnej przejęliśmy ten nadajnik. Się okazało, że nie od wojska, tylko od FAMP-y jeszcze. Po drodze bardzo nam pomógł ówczesny prezydent Jeleniej Góry Jerzy Piekarski. Napisaliśmy takie pismo.
0: W jaki sposób pomógł, bo potrzebowaliście...
3: No więc już mówię. Przyjdziemy do FAMP-y i powiemy: no dajcie nam nadajnik. Albo do wojska: no to oddajcie nam nadajnik. Ale dlaczego, po co, jak? Poszedłem do prezydenta Piekarskiego i poprosiłem, żeby on w imieniu urzędu napisał pismo do jednostki wojskowej, z prośbą o przekazanie nadajnika stowarzyszeniu
0: telewizyjnemu
3: test. Nie osobie prywatnej, tylko stowarzyszeniu telewizyjnemu test.
0: Dlaczego test akurat? Czy chodziło o to, że testujecie, czy się uda? Czy coś, czy to był skrót od czegoś?
3: Nazwę trzeba będzie Tomka zapytać, skąd ta. Być może to było testowanie.
0: Rozumiem. Czyli przychodzicie do wojska już...
3: Z pismem od prezydenta
0: ze wsparciem
3: Jeleniej Góry, na co wojsko nam odpisuje, że oni nie są właścicielem, a właścicielem jest FAMPA. W związku z tym drugie pismo do FAMPy i w ten sposób otrzymujemy nadajnik. Otrzymujemy ten nadajnik i...
0: Czyli dwóch młodych gości tak naprawdę.
3: Tak,
0: dziennikarz
3: tak.
0: I początkujący adept sztuki dziennikarskiej.
3: I próbujemy zdobyć nadajnik telewizyjny dla Jeleniej Góry, który wcześniej nadawał program na Jelenią Górę.
0: Tak,
3: rozsiewczy.
0: Z Rosji.
3: Na kanale 10. Bo to był wtedy kanał 10. No i otrzymujemy ten nadajnik. Otrzymujemy dostęp do tego pomieszczenia. Ono było może jeszcze pół razy większe niż to.
0: Czyli na ulicy Zgorzeleckiej
3: tak,
0: pomieszczenie
3: tak,
0: przy
3: jedno
0: nadajniku.
3: Pomieszczenie, tak.
0: Ten nadajnik nie był uszkodzony po tym uderzeniu?
3: Właśnie był, dlatego nie nadawał. Natomiast przy przekazywaniu tego nadajnika nam był spis, co tam się znajduje. Więc nadajnik... No i cała skrzynia części zapasowych, oczywiście tych radzieckich, starych. I dzięki tym częściom naprawiliśmy ten nadajnik. Bo gdyby ich nie było, to prawdopodobnie nie dałoby się tego zrobić. Ale uruchomiliśmy ten nadajnik i, jak pamiętam, 2 maja 1990 roku o godzinie 17 nadaliśmy pierwszy lokalny program telewizyjny w Jeleniej Górze. 2 maja 90 roku, godzina 17. To było chyba zupełne szaleństwo, ponieważ nie było ramówki. Nie było schematu.
0: Czyli wolna jazda.
3: Myśmy po prostu... Oczywiście ja wcześniej przy pomocy magnetowidu jeszcze sprawdzałem tam nadajnik, koledzy w domach odbierali ten program, czy jest dobry, czy zły. Kamery były, bo myśmy już mieli kamery. Kamery były w systemie PAL telewizyjnym. Natomiast Rosjanie mieli system SECAM. Tak się zastanawiam, czy to będzie, jak to będzie funkcjonowało. No ale się okazało, że dobrze jest, że można nadawać i nadawaliśmy to. No i zaczęliśmy nadawać ten program, a ten pierwszy program polegał na, no, na przywitaniu się z jakimś tam...
0: Witamy Państwa po raz pierwszy.
3: Jacyś widzowie, tam ktoś tam po drugiej stronie być może jest, no nie? Garstka nieduża, ale jest. Więc ogólnie, że robimy program, że będzie tak, że zapraszamy wszystkich do współpracy. Tu chodzi o to, żeby było takie pospolite ruszenie. Kto chce, niech przyjdzie i znajdzie sobie w tej redakcji miejsce.
0: Tu mówi pan o tej prośbie, aby
3: tak,
0: współtworzyć
3: tak,
0: lokalną
3: tak.
0: telewizję.
3: Oczywiście myśmy
0: Kto
3: jeszcze...
0: Kto się zgłaszał?
3: Myśmy jeszcze wcześniej w Miejskim Ośrodku Kultury robili taki kurs operatorów kamery, bo to była nowość.
0: Jasne.
3: No i tam część tych młodych ludzi przychodziła ze szkół. I po tej pierwszej audycji też się zgłosiło dosyć dużo osób. To jeszcze opowiem, jak wyglądał ten pierwszy program. Ale chodzi mi o wyposażenie samego pomieszczenia. Stare fotele.
0: Mówimy o studio.
3: Tak, to się nazywało dumnie studio. Stare telewizory, magnetowid jakiś, kamera starego typu.
0: Nożyczki.
3: Nie,
0: nie
3: wtedy,
0: było nożyczek.
3: Nie, wszystko szło na żywo.
0: Czyli, faktycznie, bez edycji, bez cięć
3: tak,
0: tylko.
3: Tak, to wszystko szło na żywo. I po drugiej stronie, ja pamiętam... bo ja akurat byłem realizatorem, aha, za mną chyba 12 osób, tych młodych ludzi, którzy wypełniali szczelnie to studio, a w kamerze był tylko Tomek Kędzia. Mhm.
0: Czyli on pełnił funkcję prezentera?
3: Tak, on prezentera i to było tak. I robiliśmy to też tak, bo to nie w pierwszym programie. W pierwszym programie było tylko kamera, przekaz. Szkoda, że nie mam tego zdokumentowanego, ale tak to
0: czyli
3: wyglądało.
0: Jeszcze tak, żebyśmy się zatrzymali przy tym, czyli ta pierwsze pojawienie się telewizji i was, pana Kędzi, tak, na ekranach Jeleniogórzan, co tam się pojawiło? To było zaproszenie do współpracy.
3: Tak.
0: Informacja, że jesteście, że można się przyłączyć.
3: Tak.
0: I co dalej się działo?
3: I że będziemy mówić o sprawach lokalnych. Nas nie interesuje Wrocław, Warszawa i świat.
0: No po to jesteście, że...
3: Bo Telewizja Polska będzie to robić. Natomiast my będziemy mówili o tym, co jest na sąsiedniej ulicy, co jest w szkole, co jest w zakładzie.
0: Czyli
3: i tak dalej.
0: Dołączacie do Nowin Jeleniogórskich jako kolejne medium, tak, lokalne.
3: Tak. Nowiny w słowie, a my w obrazie. I tak to wyglądało. I teraz... No, nadaliśmy pierwszy program 2 maja. Co dalej? Bo to niełatwo, łatwo zrobić pierwszy, tylko mieć jakąś perspektywę tego działania.
0: Jak planowaliście właśnie ten swój cykl wydawniczy? Czy to było co tydzień, codziennie? To jaki był pomysł?
3: No myślę, że z dzisiejszego punktu widzenia to jest szaleństwo.
0: Aha, czyli wolna Amerykanka.
3: Pierwsze programy robiliśmy chyba co drugi dzień. Na żywca. Jak leci.
0: To jak taki dzień, jak taka produkcja? Braliście kamerę, szliście w teren i co?
3: Znaczy wyglądało to tak, że z Tomkiem jechaliśmy w teren, robiliśmy do Telewizji Polskiej.
0: Tak.
3: Przy okazji tego nagrywaliśmy jeszcze coś, co było tam na miejscu lokalne.
0: Aha.
3: Materiał wrocławski wysyłaliśmy do Wrocławia, natomiast lokalny o godzinie 17 na naszym nadajniku lokalnym, tu Telewizja Jeleniogóra.
0: Pamięta pan jakieś tematy, o czym mówiliście?
3: No, nawet mam zdokumentowane niektóre, fajne są tematy, ale to już o późniejszych audycjach, bo pierwsze to były takie raczej rozmowy z ludźmi. A to z prokuratorem, a to z wójtem, a to gdzieś tam z radnym.
0: Tak, czyli
3: z radnym.
0: Czyli zaczęliście od wywiadów i podejrzewam też jakaś forma białej, czyli coś czytaliście do kamery,
3: tak,
0: jakieś
3: tak,
0: newsy?
3: Tak. Znaczy, szczęściem naszym było to, że myśmy nie byli zieloni. Myśmy wiedzieli, jak się robi, bo też nas w telewizji przymuszali do niektórych działań.
0: Mhm.
3: Masz 1,5 minuty, to już masz bardzo dużo. Masz 40 sekund i musisz się w tym zmieścić. No,
0: tak.
3: No to pewne zasady są. No i myśmy też to stosowali w tym naszym programie. I później stworzyła się taka forma, bo zaprosiliśmy wszystkich oraz zaprosiliśmy wszystkie instytucje kultury do tego.
0: Przepraszam jeszcze, bo tak będę trochę przerywał.
3: Tak.
0: Czy te pierwsze programy możemy nazwać dziennikami? Nie dziennikami, bo nie były codziennie, ale czy one miały formę dziennika? Czy one miały jakieś ramy? Czy po prostu, jeżeli na przykład był wywiad z prokuratorem, on trwał, nie wiem, 15 minut, 20 i to wytyczało ten czas, który widzowie spędzali z wami?
3: Myśmy, mając to doświadczenie telewizyjne, pilnowaliśmy, żeby się ten prokurator na przykład nie rozgadał.
0: No pewnie.
3: Bo to trzeba jednak jest czuwać nad tym.
0: To czasami
3: wszystkim.
0: Jest potrzeba, a
3: tak,
0: czasami
3: tak,
0: trzeba...
3: Tak, tak, tak. Natomiast wszystko było na hura.
0: Czyli nie było jakichś takich założeń, ram.
3: Nie.
0: Gramy, nadajemy i trzymamy.
3: W dokumentacji filmowej jest taki kawałek tego programu lokalnego, gdzie Tomek sam mówi, proszę państwa, myśmy wprawdzie dzisiaj spóźnili się tam 12 minut, bo nie zdążyliśmy, No ale teraz już przekroczyliśmy czas ileś tam. Ale w związku z tym, że to jest nasza telewizja lokalna, to nic nas nie ogranicza. My możemy jeszcze i pół godziny nadawać, jeżeli będzie coś ciekawego. Ale to nie da się na dłuższą metę tak funkcjonować. Mhm. To trzeba w jakieś ramy wstawić i w związku z tym zaprosiliśmy te wszystkie instytucje kultury, wtedy Wojewódzki Dom Kultury, Muzeum, Archiwum i tak dalej, żeby z nami współpracowali i stworzyliśmy 4 zespoły dziennikarskie.
0: Z tych młodych ludzi?
3: Którzy... Z tych młodych właśnie, którzy chcieli. Aha. Którzy chcieli.
0: A przepraszam jeszcze, zanim pójdziemy dalej. Jakie były pierwsze reakcje widzów? No bo na pewno mieliście jakiś respons, jakieś odpowiedzi. No nie. Ktoś poza tymi młodymi ludźmi, którzy przyszli. Tak. Co mówili wasi widzowie?
3: Wymowna była ulica.
0: Skorzelecka.
3: Nie, ulica Jeleniej Góry. Oto nagle,
0: rozumiem.
3: Oto nagle na ulicach pojawili się przechodnie niosący anteny na 10 kanał. Bo przecież wtedy odbierano program ze Śnieżnych Kotłów, ten pierwszy i drugi program telewizyjny, na
0: czyli
3: innych kanałach. Natomiast myśmy mieli 10 kanał, z drugiej strony nadawany i bardzo dużo osób nie miało anteny na ten program.
0: Czyli montowali drugą antenę.
3: Tak, i było widać na ulicach ludzi niosących tą antenę na 10 kanał. To było widać, że ludzie zaczynają sobie montować antenę, żeby odbierać ten lokalny program.
0: Czy nikt nic nie musiał mówić, tylko wystarczyło...
3: Chyba poczta pantoflowa.
0: No to tak.
3: Proszę pamiętać, jeżeli wtedy mieliśmy w Polsce, czy w Jeleniej Górze, 2 programy telewizyjne, pierwszy i drugi, żadnych talerzy, żadnych satelitów,
0: no tak,
3: żadnego internetu, nic więcej. I nagle pojawia się 30% więcej, no bo to jedna trzecia,
0: no tak,
3: możliwości, to wszyscy chcą mieć ten lokalny program. Także to tak funkcjonowało.
0: Rozbiliście bank?
3: No, my tam w ogóle o pieniądzach nie rozmawiali.
0: A to też nie o tym mówię, tylko jako idea, jako pomysł.
3: To... Okazało się, że jest to bardzo nośny temat programu lokalnego. Tym bardziej, że wcześniej był stan wojenny, później te lata 80. Takie, no niby ta indywidualna działalność zaczęła się rozwijać, ale tu dopiero było widać, że można robić wszystko. No i był ten, jaki chyba był też zapał wśród ludzi, żeby to robić.
0: I potrzeba.
3: I chęć, żeby to oglądać. Tak to funkcjonowało.
0: Ja panu przerwałem w momencie, kiedy zaczęliście tworzyć ramy lokalnej telewizji, współpraca z lokalnymi jednostkami kultury. Na czym ta współpraca polega? No bo na początek te wspomniane wywiady.
3: To wywiady były jakby takie...
0: No... A przepraszam, i stworzenie tych zespołów, które...
3: Tak,
0: 4
3: tak.
0: zespoły, które...
3: No więc z początku jest Żywioł. Nadajemy, co tylko nam się tam. Później się redakcja się opamiętuje, żeby to po prostu jednak tak nie funkcjonowało. Jakoś to trzeba...
0: Sformalizować?
3: Ucywilizować niemalże, no nie?
0: No bo wy jak taka piracka stacja troszeczkę działaliście.
3: Tak, to wtedy ten początek taki był.
0: No albo radio studenckie, czy telewizja też.
3: No coś takiego.
0: Kojarzy.
3: I teraz zaczynamy tworzyć, więc... Stworzyły się takie 4 zespoły. Jeden zespół prowadził Heniu Szoka. On też z kamerą miał dosyć dużo do czynienia, bo prowadził amatorskie kluby filmowe. W związku z tym Heniu Szoka razem z Andrzejem, teraz takim dziennikarzem gazetowym, nie pamiętam w tej chwili jego nazwiska. Był zespół stworzony z Józef Sukniewicz, później był Witek Dębowski, który prowadził to radio, i Grzesiu Pakulski. Grzesiu Pakulski kiedyś pracował w jednostce wojskowej i on jako pierwszy miał w ogóle kamerę w Jeleniej Górze. I oni tworzyli taki zespół i trzeba było zrobić program. Zrobiliśmy w ten sposób, że w jednym tygodniu trzeba było zrobić program na piątek z powtórką w sobotę.
0: Rozumiem, czyli zaczynaliście pracę, teoretycznie mogliście zacząć od niedzieli.
3: Tak, tak.
0: I mieliście czas do piątku, no do godziny 17 mniej więcej.
3: Każdy z zespołów. Zespół Grzesia Pakulskiego, zespół Henia Szoki. Mhm.
0: Józefa Sukniewicza.
3: Tak.
0: I Wiktor.
3: No i Tomek i ja.
0: Tak.
3: Myśmy zawodowo robili i jeszcze dodatkowo to robiliśmy.
0: Czyli to były zespoły reporterskie, które ruszały w teren? Czy to były... Jak to wyglądało?
3: To byli ci, którzy normalnie na co dzień pracowali w zakładzie pracy, a kończyli pracę i zaczynali swoją pracę amatorską, dziennikarską. Aha. Tak to wyglądało. Także studio funkcjonowało do czerwca, do końca czerwca, od maja do czerwca na ulicy Zgorzeleckiej. Mhm. Oczywiście przy zgrywaniu tych materiałów, oczywiście przy...
0: Cały czas mówimy o studiu telewizyjnym TEST.
3: Znaczy TEST.
0: Towarzyszenie telewizyjne TEST.
3: A oczywiście jak się... młodzi ludzie i to dosyć dużo osób było z technikum na ulicy Poznańskiej.
0: Ale znaczy, mieliście jakąś nazwę? Bo mamy.
3: Ale później zrobiliśmy na Atari nazwę Telewizja Jelenia Góra. Z Jelonkiem i tak. To była nasza taka pierwsza. To nawet widać tam, jeżeli się w archiwaliach zerknie na pierwszy program telewizyjny, to on tam jest pokazany. Dużo osób było ze szkoły tej elektronicznej, mhm, i oni tam już na komputerach coś tam wtedy robili. Oczywiście to było Commodore albo Atari starego typu, no ale to było. I to funkcjonowało do czerwca na ulicy Zgorzeleckiej. I tam już się zdarzyły takie jakby ramy przyszłego programu, bo ciągle był to jednak taki trochę szaleńczy pomysł, że robimy telewizję. Tam wtedy zabłysło parę młodych osób, które dzisiaj zajmują dosyć wysokie stanowiska w Jeleniej Górze, ale też z nami zaczynały jako uczniowie szkół średnich. No i kończymy ten program, ponieważ wakacje się zaczynają, to kończymy ten program, a Tomek się jakby uparł, że zrobimy już prawdziwe studio w MZK. Zaczął się remont, dyrektor MZK wtedy Marek Woźniak jakby wyremontował te pomieszczenia, a myśmy z Tomkiem stworzyli czy zrobili taki kurs dziennikarski dla młodych ludzi, którzy będą w tej redakcji pracować w czasie wakacji. Ten kurs odbył się w Przesiece, w domu wczasowym chyba Bałtyk, to był dom wczasowy Urzędu Wojewódzkiego w Jeleniej Górze. Udostępnił nam ten dom wczasowy wicewojewoda Pawłowski. Dostaliśmy ten, na 2 tygodnie ten dom bez opłat. No i obok jeszcze trzeba było mieć wyżywienie. Mhm. No i było, nie wiem czy pamiętam, 20 chyba parę osób.
0: Zgłosiło się na ten
3: tak,
0: kurs.
3: Tak, zgromadziliśmy tam różnego rodzaju sprzęt. No i przez te 2 tygodnie ci młodzi ludzie uczyli się.
0: I oni mieli stanowić tą redakcję wakacyjną.
3: Tak, tak, znaczy tą redakcję już później od września.
0: Tak.
3: Od września. No i o ten, nie, no tam parę osób było takich, które trzeba było zmuszać, żeby się z czegoś nauczyły. Większość chciała się nauczyć. Jednym z nich był Przemysław Semczuk. Mhm. W tej chwili piszą czy te książki takie
0: kryminalne
3: i tak dalej. Przewieźliśmy ten cały sprzęt, zainstalowaliśmy nadajnik, maszt, no i stamtąd się zaczęło nadawać program telewizyjny. No i tam już była powiedzmy, prawdziwa telewizja. Koniec września 90 roku. Koniec września 90 roku zaczyna funkcjonować ta redakcja. Ona już była znana w Jeleniej Górze. Ludzie już wiedzieli, że ta lokalna telewizja funkcjonuje. Było dosyć dużo odbiorców. Zaczęły się reklamy i zaczęło się zarabiać na tych reklamach, na tych, którzy tam pracują. Oczywiście nie na wszystkich.
0: Jasne.
3: Bo część to byli uczniowie. To był ten okres, kiedy likwidowały się zakłady pracy i można było być skierowanym zatrudnienie bezrobotnego. Zatrudnianie
0: stworzenie
3: bezrobotnego,
0: miejsca pracy.
3: Tak. I wtedy urząd
0: płacił,
3: a ktoś zatrudniał kogoś. I to tak funkcjonowało.
0: Jakie reklamy się jako pierwsze pojawiały?
3: To była reklama Aniluxu. Pamiętam jak dziś, to była reklama włóczki. Dyrektor Aniluxu popierał to, w związku z tym tak, to dam wam zarobić reklamę. Scenariusz do tej reklamy właśnie napisał Przemysław Szemczuk. Wtedy jeszcze

0: wszystkim, który odpowiadałem za sprzęt również.
1: Za tą stronę techniczną.
0: Kamerę, która warta jest tyle, co samochód. Ja mam tak nie interesować się, co się z nią dzieje. Nie. To nie tak, nie tak. Mówię, Tomek, to nie. No to ty jesteś prezes, ty rób. A w międzyczasie bardzo mocno męczył mnie Jurek Karmiński, dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury, żeby stworzyć radio lokalne. On był pasjonatem radia, myśmy byli pasjonatami telewizji, a on radia. To była instytucja kultury, która współpracowała w ramach tego stowarzyszenia telewizyjnego i on mnie ciągle męczył, żebym po prostu przyszedł do niego i robił radio. Niech telewizja już sobie funkcjonuje, a my stworzymy radio Jelenia Kurapi. No i przeszedłem do MOK-u, no i tam zacząłem robić później radio lokalne Jelenia Góra. Może o Jeleniej Górze, o radiu później powiemy.
1: Na razie.
0: Natomiast skończymy tą telewizyjną część. No i jest rok 90, ten koniec września, października, zaczyna się ta redakcja rozwijać, robić swoje programy. Zresztą bardzo ciekawe niektóre, nawet niektóre relacje były takie, które poszły do Wrocławia. Między innymi taka duża relacja z wyboru człowieka roku 91. Znaczy 90 chyba.
1: Czyli wy już tworzyliście ten program lokalny.
0: Tak.
1: On się pojawiał co dwa dni, czy tutaj też jeszcze
0: codziennie,
1: czyli codziennie powstawał program.
0: Tak.
1: Do tego współpraca z telewizją publiczną, czyli tutaj akurat z Wrocławia.
0: Tak.
1: I powoli też pojawia się próba tworzenia
0: radia,
1: lokalnego
0: coś
1: radia.
0: Czyli czegoś
1: redakcja
0: nowego.
1: Już na początku tych lat 90. zaczynała działać samo, jakby to powiedzieć, już innymi ludźmi i niekoniecznie pan tam musiał
0: Była wymiana oczywiście, bo
1: no pewnie.
0: Kiedy mówiłem o tych czterech zespołach, które w pierwszej części
1: czyli telewizja działania, już się kręciła.
0: Tak, ale te cztery zespoły składały się z ludzi dorosłych, którzy na co dzień pracowali. I oni nie mogli bez przerwy funkcjonować przed południem w zakładzie pracy, a po południu jako dziennikarz.
1: Jeszcze,
0: po prostu się jakoś naturalnie
1: rodzinę,
0: się rozeszło, natomiast powstały te nowe, przyszły nowe osoby, które zaczęły to robić.
1: No i dzięki reklamom pewnie też jakieś już stanowiska tam się pojawiły, które to wszystko spajały. No.
0: Tak. Reklamy to były pieniądze, a wtedy się mówiło, że pieniądze i szybko pieniądze.
1: Lata 90.
0: Po prostu zarabiamy pieniądze.
1: I zarabialiście?
0: No były tam teraz reklamę trzeba zrobić, trzeba ludziom zapłacić. Właśnie z tych pieniędzy, które były na reklamę, płaciło się za realizację tej reklamy, no i za działanie w telewizji. Oczywiście jeszcze przyszła do tego taka rzecz, że Tomek zdecydował, iż w tej pierwszej telewizji zatrudni kabaret Paka. I był kabaret Paka zatrudniony w telewizji lokalnej jako dziennikarze. Ja mówię, Tomek, po co? Oni są na tym, ciągle na scenie, wiedzą jak się zachować, to od razu z marszu pójdą. No i robili tam różnego rodzaju działania takie satyryczne, oto kabaretowe. To się kręciło.
1: Czyli pierwszy kabaret telewizyjny w Jeleniej Górze.
0: No, można tak powiedzieć, że tam jeszcze był to był Krzysiu Langer.
1: Czyli to był taki program publicystyczno-rozrywkowo-satyryczny? Czy jak to
0: On
1: wyglądało?
0: Chyba nie miał jakiegoś takiego kierunku. Co się zdarzyło?
1: Czyli też taka wolna amerykanka.
0: Żywioł total.
1: Czyli pan Langer, podejrzewam pan Rogasewicz?
0: Nie. Langer to był skład inny. Krzysiu Langer, później był Andrzej Marchowski.
1: Pozdrawiamy bardzo serdecznie.
0: Tak, i Langer.
1: Tutaj pana Langera też oczywiście.
0: No.

0: no.
1: Wspomniałem.
0: I jeszcze, no, nazwiska uciekają.
1: Aha, czy to nie był pan Ziobro? To był...
0: Ziobro też był wtedy, bo on tam też występował w tej telewizji. I jeszcze był... No, nie pamiętam.
1: Może sobie przypomnimy w trakcie rozmowy.
0: I oni tam robili te programy. No i telewizja trwa. Ja tam funkcjonuję...
1: Trwa, tu trwa, bardzo dokładnie, trwa, żeby końcówka trwa, nam wybrzmiała.
0: Trwa. To... W MOK-u zaczyna się budować radio lokalne. Trzeba pomieszczenia zrobić. Tak. Bardzo hołubił to radio. Tworzymy to radio telewizyjne. Działa telewizja i radio w budowie. Jeszcze nie działa. Nie radio w budowie, trzeba to zrobić. I w 91 roku nadajemy pierwszą audycję, chyba w październiku 91, pierwszą audycję radiową z MOK-u. Więc na dachu MOK-u jest antena, nadajnik zbudowany przez radio amatora, częstotliwość 60,3 MHz. Jest to. Natomiast w telewizji funkcjonuje ta telewizja. Kanał 10, na którym się nadaje.
1: Trzy kanały wtedy już chyba.
0: Nie. 10 kanał w Jeleniej Górze i dwa...
1: No właśnie dlatego mówię. Tak, trzy kanały, jeden lokalny, Górze, dwa
0: tak,
1: ze Śląskich
0: Ale
1: Kotów.
0: Telewizja publiczna ma zarezerwowany kanał 10 na Kowary, ponieważ ze Śnieżnych Kotłów bardzo źle się odbiera tam program pierwszy.
1: Czyli wy wchodziliście w pasmo jakby tak.
0: Jeszcze nie ma, oni mają zarezerwowane, ale nie ma nadajnika.
1: Rozumiem.
0: Ja Tomka przestrzegałem dosyć często, że mówię, słuchaj, ale to tak będzie, że jak oni tam uruchomią ten nadajnik, to my będziemy musieli się po prostu wycofać z tego nadajnika. My nie mamy żadnej koncesji, nic nie mamy. Nie? Nadajemy ciągle piracko. A tam telewizja publiczna będzie nadawać zgodnie z przepisami.
1: Tak.
0: I kiedy zaczął się ten nadawać ten nadajnik w Kowarach, to zaczęły były problemy z tym. Były problemy z nadawaniem tego programu. Trochę śnieżyło, trochę było. Natomiast takim jakby kamieniem do trumny tej telewizji był mało znaczący fakt. Oto chłopcy w redakcji, coś im spadło za ten nadajnik, nie zastanawiając się nad niczym, odkręcili wszystkie kabelki, nie, żeby odsunąć to wielkie urządzenie radzieckie wtedy jeszcze, wysprzątać, z powrotem założyć, zakręcić.
1: Ale podejrzewam.
0: I się okazało, wieczorem prawie nie ma programu. Śnieży, ledwo widać. No i wtedy wołają mnie, ja byłem o tej części jakby technicznej. No i się okazało, że kiedy oni to odkręcili, wyłączyli zasilanie na dole, ale na górze nadajnik był ciągle pod napięciem. Trzeba było również całość wyłączyć. A oni tego nie zrobili i spalił się nadajnik. Drugi raz. Kiedyś
1: pierwszy raz uderzenie pioruna.
0: Tak, a drugi raz tutaj. No i się okazało, że i tu ten nadajnik już będzie źle funkcjonował. Ponieważ i kanał 10, i ten program źle nadaje, Tomek zaczął szukać u Rosjan, którzy opuszczali Legnicę. Oni opuszczali wtedy, wojska radzieckie opuszczały Polskę. Zaczął szukać pewnego rodzaju kontaktów, żeby nabyć taki nadajnik. Rosjanie mieli takie nadajniki w Legnicy, ponieważ retransmitowali dla tych mieszkańców czy dla tej jednostki program lokalny. No i znalazł tam kontakty z tymi wyjeżdżającymi z Polski Rosjanami. Nawet już się z nimi umówił. No i już nie będę mówił nazwisk. Pewne osoby ze studia radiowego pojechały po ten nadajnik. Sierżant był umówiony, pieniądze były, chłopcy pojechali.
1: Radiowego czy telewizyjnego?
0: Ciągle mówimy o telewizji.
1: Czyli
0: radio jeszcze
1: tak,
0: jest
1: tak.
0: W budowie. I ten pojechali do Legnicy, spotkali się z tym, umówili się, że ten nadajnik będzie dla Jeleniej Góry, tylko nie kupili go dla stowarzyszenia, tylko dla siebie. I w ten sposób powstał AWA. Na tym nadajniku, który miał być tutaj, powstał AWA.
1: Czyli można powiedzieć, że AWAL powstał, bo ktoś zobaczył, że można na telewizji zarabiać i zamiast takiego, no jak do tej pory to wyglądało, działania społecznego, oddolnego, działania pasjonatów, no to ktoś zaczął już tworzyć komercyjną telewizję, pierwszą komercyjną telewizję w Jeleniej Górze.
0: Tak, i ponieważ hasło, które się wtedy rozwijało w Polsce, było takie, to co nie jest zabronione, jest dozwolone. W związku z tym nie było przepisów, które by ograniczały telewizję, bo nikt o tym nie myślał. W związku z tym nie było przepisu, który mówił, że nie wolno. W związku z tym wolno. No i na takiej zasadzie grupa społeczna, która funkcjonowała tworząc tą telewizję Jelenia Góra, ciągle myślała o tej społecznej funkcji. Oczywiście były już reklamy, były już pieniądze, ale nie główna działalność komercyjna. Natomiast grupa ludzi, która pojechała po ten nadajnik, po prostu utworzyła komercyjną stację.
1: No lata 90., tak, czyli lata tworzenie biznesu. Tak. AWAL mocno się różnił od tego, co wy robiliście?
0: To znaczy przede wszystkim sprzętowi. Sprzęt był o wiele lepszy. Grupa już była trochę wprawiona. Do tego włączyły się jeszcze niektóre osoby z miasta. No i to zaczęło funkcjonować, ale było oczywiście taką telewizją czysto komercyjną.
1: O AWAL-u jeszcze być może kiedyś porozmawiamy, natomiast tutaj kończymy opowieść o jeleniogórskiej telewizji i jeszcze kiedyś będę miał przyjemność Państwa zaprosić na rozmowę o radiu. Dziękuję serdecznie.
0: Dziękuję również.
1: A dzisiaj o początkach telewizji w Jeleniej Górze miałem przyjemność porozmawiać ze Zbigniewem Dygdałowiczem z Jeleniogórskiego Centrum Kultury Łażej Stachy.
2: SK2.

0: Jest dziewiąta, to czas na newsy. Marcin Procki, zapraszam. Ośmiolatka pogryziona przez psy w Sosnowcu. Dziewczynka w poważnym stanie trafiła do szpitala. Poszkodowany został również jej ojciec, który próbował zasłonić córkę. Do ataku doszło na terenie firmy, w której pracuje mężczyzna, który od dawna znał zwierzęta. Cała Polska z ostrzeżeniami przed upałem. Temperatura zbliży się do 40 stopni. Takiej pogody i w konsekwencji pożarów obawiają się leśnicy. Organizują dodatkowe patrole i zwracają się z apelem
1: o ostrożność. To oznacza, że nie rozpalamy ognisk, rezygnujemy z grilla, nie zapalamy tytoniu.
0: Mówi Honorata Galczewska z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu. A sensację mamy na piłkarskich Mistrzostwach Świata. Awans do fazy pucharowej wywalczyła debiutująca na turnieju reprezentacja Republiki Zielonego Przylądka. Wystarczyły jej do tego trzy remisy, a wśród nich ten z wczoraj 0-0 z Arabią Saudyjską. To w grupie H, na której niespodziewanie grę zakończy Urugwaj.
2: Chwila po dziewiątej, a więc zaczynamy oficjalnie sobotę, zaczynamy wakacje, chociaż ja wiem, że nie wszyscy mają teraz wolne. Zaczynamy też radio śniadaniowe. W tym programie dzisiaj o planach na wakacje będzie sporo, ale będzie też kilka innych tematów, no i oczywiście najlepsze polskie hity. Było minęło na początek. Michał Hanczak, dzień dobry.

0: Dwa dni odbledki na antenie Radia SK 2. No właśnie, te dwa najlepsze dni w tygodniu się rozpoczynają. Sobota, niedziela przed nami i bardzo się cieszę, że zaczynacie ten dwudzionek w towarzystwie naszej stacji. Michał Hanczak z tej strony. Będę wam grał najlepsze polskie hity na dobry początek tej soboty. No ale dobra, co tam dwa dni weekendowe? Dla wielu osób, zwłaszcza tych młodych w naszym kraju, rozpoczęły się dwa miesiące wakacji. Jeżeli dobrze policzyłem, to dokładnie 66 wolnych dni przed nimi. Jakie plany na te wakacje? O tym dzisiaj w Radiu Śniadaniowym będzie bardzo dużo. Też możecie się swoimi planami mi pochwalić, na przykład nagrywając głosówkę na Messengerze Radia SK2. My z mikrofonem też ruszyliśmy w Polskę, żeby popytać przechodniów, co planują na wakacje, na urlop. No i zaczynamy ten przegląd planów urlopowych od mieszkańców Szczecina. Jakie plany?
1: Nad morze, w góry, objazd po krajach bałtyckich, więc zarówno będę od strony naszej, jak i od strony fińskiej.
2: A ja do Włoch lecę.
3: Koleżankę mam super, z którą też spędzam bardzo dużo czasu.
4: Będę jechał z rodzicami na camping.
5: Mam ranczo swoje w lesie i właśnie jedę po samochód.
0: Musimy się dowiedzieć, gdzie to ranczo konkretnie. Może wpadniemy tam na jakiegoś grilla. Jak słychać, głównie przeważają plany na wakacje w Polsce i bardzo dobrze, bo Polska jest najfajniejsza i tak też nazywa się nasza wakacyjna akcja, w której udowadniamy to, że nasz kraj naprawdę ma wiele do zaoferowania, jeśli chodzi o wypoczynek i góry, i morze, i Mazury. I wszędzie tam was wysyłamy do luksusowych, pięciogwiazdkowych hoteli na weekend. Jeżeli macie ochotę wybrać się na taki weekend w luksusie, to po pierwsze uważnie nas słuchajcie, a po drugie zaglądajcie na sk2.pl, bo na naszej stronie internetowej do tej zabawy można się zgłosić. Kaśka Sochacka i T-Love już za kilka chwil, a teraz poparzeni kawą 3 w Radiu SK2. SK

0: że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Nareszcie mamy weekend, nareszcie mamy wakacje, no i nareszcie wystartowała trasa męskiego grania, o której jeszcze dzisiaj na pewno będę opowiadał. To oczywiście tegoroczny hymn od Igora Herbuta, Vito Bambino i Zali Wspaniałej. Ale teraz o innej wokalistce, która w tym tygodniu obchodziła urodziny i zrobiła prezent. Nie tyle sobie, co swoim fanom. Myślę tu o Cleo, do której już teraz wysyłam mnóstwo życzeń, a Cleo ogłosiła w dniu swoich urodzin premierę swojego nowego albumu. Konkretnie wystartowała przedsprzedaż, a płyta ukaże się we wrześniu. Ta płyta będzie nosiła tytuł Fantasmagoria. To jest przyszłość, ale my z okazji urodzin trochę cofniemy się w czasie, bo ja z Cleo trochę ostatnio rozmawiałem o jej czasach dzieciństwa. Jak wyglądał ten letni czas w jej szkolnych czasach?
2: Tak bardzo się cieszę i tak bardzo jestem wdzięczna, że wychowywałam się, że moje dzieciństwo to było stricte lata 90. Wiesz, te interakcje z dzieciakami, bycie na podwórku, bądź też gdzie tam na południu się mówi na polu, tak? Do wieczora, gdzie te matki nam wołały tam po 21 czy po 22 z okna: do domu, wracajcie do domu. I myśmy nie chcieli wracać. A teraz jest ciężko wygonić te dzieci w ogóle na podwórko.
1: Albo jest też strach o te dzieci, że jak wyjdą, to coś im się stanie.
2: Coś im się stanie.
1: A jednak wtedy...
2: O Jezu, ile mi się stało tam. Moja mama to nawet nie wie. Jak gdzieś... Ile ja rzeczy robiłam. Ja też wychowywałam się na podwórku w centrum Warszawy. To łapałam myszy gdzieś po piwnicach. Boże, no teraz to człowiek by się przeżegnał. Mówi: dziecko!
1: Centrum jakie... Warszawy, no. Stolicy, to i tak. Ja w centrum Łodzi się wychowywałem na podwórku.
2: O,
1: wyobraź, co tam
2: no
1: za szkołę
2: proszę.
1: Życia miałem.
2: Rozumiem.
1: Naprawdę.
2: Ale przynajmniej jesteśmy, wiesz, twardymi Ale... ludźmi.
1: Nic nam nie jest straszne. Nawet ten wielki upał, który w ten weekend mamy w całym kraju i to, że na przykład przy sobocie trzeba w tym upale sprzątać mieszkanie albo wykonywać jakieś inne domowe obowiązki. Cleo, oczywiście wysyłamy dużo życzeń z okazji urodzin, no i gramy jeden z jej hitów. Bardzo pogodny, wesoły, na dobry początek weekendu. Za krokiem krok. Eska.

0: Oczywiście, że to twoje radio, Radio SK2, które gra najlepsze polskie hity, między innymi od budki suflera. Tu Michał Hanczak, tu Radio Śniadaniowe, w którym w sobotnie poranki szukamy pomysłów na weekend. Ja wiem, że najlepszym pomysłem na ten weekend jest leżenie w cieniu i picie dużo wody. Uważajcie na siebie w ten upał, ale jeżeli ktoś jednak chciałby coś porobić, a jest na przykład z Krakowa, to może pomóc, bo dzisiaj na krakowskim Złocieniu taki piknik pod hasłem Uszy Jasia, kiedy to będzie można usiąść przy maszynie do szycia i przy wsparciu instruktorów uszyć poszewki na poduszki dla dzieci z krakowskich szpitali. Mówi Marcin Grygierek, koordynator tej akcji.
1: Szyć może każdy, naprawdę od małego do dużego. Nasi instruktorzy wszystko tłumaczą, wszystko pokazują. Szyć jest bardzo, bardzo, bardzo proste. W kilka minut naprawdę można uszyć piękną, wspaniałą, kolorową poszewkę.
0: Jak to mówią, tak trzeba szyć. A ten piknik dzisiaj przy ulicy Agatowej w Krakowie od godziny 11 do 18.30. Tylko dbajcie o to, żeby się nawadniać i mieć jakieś nakrycie głowy. Swoją drogą, oprócz tych poszewek, to jakby ktoś jeszcze tam uszył wielki hamak, na którym można poleżeć, to bardzo chętnie przyjmiemy.
2: SK2. Autopromocja.
3: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
4: Sławek, co mówiłeś?
3: No mówię, że zawsze byłem mocny.
5: A ty odgadnij.

0: strzelić coś?
1: Autopromocja. Reklama.
2: Szukasz miejsca na rodzinne i bezpieczne wakacje? Zapraszamy do Zamku Kliczków w Borach Dolnośląskich. Czekają tu atrakcje dla całej rodziny, animacje dla dzieci, wyśmienita kuchnia oraz wyjątkowy, historyczny klimat. Więcej na www.kliczkow.com.pl.
3: Nadchodzi największe wydarzenie jeździeckie tego roku. Lotto Strzegom Horse Trials. Najlepsi zawodnicy i konie z całego świata. Widowiskowy konny triatlon i walka o zwycięstwo w prestiżowym Pucharze Narodów. Od 25 do 28 czerwca. Hipodrom w Morawie koło Strzegomia. Wielkie sportowe emocje, pokazy jeździeckie, strefa wystawców i regionalne smaki. Nie możecie tam zabraknąć. Wstęp bezpłatny. Na zawody zaprasza totalizator sportowy. Właściciel marki Lotto.
4: Chcesz zdać egzaminy? Zdaj się na Cosinusa. Cosinus to największy wybór bezpłatnych szkół dla dorosłych. Największa firma edukacyjna w Polsce. Największa zdawalność egzaminów maturalnych i zawodowych. Cosinus to nie tylko szkoła, to szansa na nowe, lepsze życie. Jelenia Góra, ulica Konopnickiej 15. Telefon 502-504-270. Zapraszam również do bezpłatnych szkół dla młodzieży Cosinus Young. www.cosinus.pl.
5: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD, Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
6: Zapraszamy do salonu Impwar w Rzeszotarach, ulica Legnicka 1 oraz na bydimpwar.pl.
7: BYD. Build your dreams.
8: Rodzinny obiad? Muzyka? Romantyczny piknik dla dwojga? Wesele? I miejsce przyjazne zwierzętom? Wszystko jest możliwe w restauracji Jarzębina w Wilczycach. Tylko 10 km od centrum Wrocławia. Otwarcie lokalu w nowej odsłonie już 4 i 5 lipca od 13. W sobotę tańce, w niedzielę koncert przebojów Adele i afterparty. Zapraszamy!
9: To jest Hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theme. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theme. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
10: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
11: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
12: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy. Oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: 35 lat doświadczenia, tysiące klientów, jedno miejsce, któremu warto zaufać. Toyota i Lexus Lubin Dobrygowski to samochody nowe i używane, serwis mechaniczny i blacharski, stacja kontroli pojazdów, ubezpieczenia i finansowanie. A wybierając japońską Toyotę lub Lexusa, masz do 10 lat gwarancji. Salon Toyota i Lexus Lubin. Japońska jakość na lata.
15: I po reklamie.

0: Podsiadło. W ten weekend dwukrotnie wystąpi na PGE Narodowym w Warszawie, kończąc trasę obrotowy tour i dziś i jutro koncerty. No i na pewno tej nowości też nie zabraknie. To Na Błysk na antenie Radia SK2. Za chwilę 10 i newsy, a potem zagram wam m.in. wasz ulubiony ostatnio hit, bo to numer 1 wczorajszego notowania gorącej polskiej dwudziestki. Stygnie lato. Chociaż wcale nie stygnie, wręcz przeciwnie. Hit też gorący. Kuba i Kuba się pojawią, a głosować możecie oczywiście na sk2.pl.
1: SK2. Reklama.

0: cenie. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka wybrane lody w rożku lub na patyku, w tym Cactus Mix 45 ml lub rożek Duna 120 ml, tylko 99 groszy za sztukę. Limit dzienny 3 sztuki każdego rodzaju lodów objętych promocją na kartę Moja Biedronka. Szczegóły na biedronka.pl.
1: To jest Hot, zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theme, perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theme, dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
2: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele. Nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
3: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
4: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów z kuponem Lidl Plus. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Polskie pomidory jedyne malinowe. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 5,99. A z kuponem Lidl Plus tylko 4,99 za kilogram. A wszystkie lody na patyku, w rożku i lodowe kanapki do 220 ml 1 plus 1 za grosz. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
8: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
9: O.
8: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
9: O, a o ile?
8: 35 groszy taniej na litrze.
9: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
8: Tak.
10: A jak lemoniadę?
8: No też.
9: To poprosimy.
8: Ale co?
10: Wszystko.
8: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
11: Zbieramy ekipę na Orlika. Kto wchodzi do gry? Zagraj ze swoją drużyną w turnieju z Orlika na stadion i wyjedź na treningi do zagranicznego klubu. Wejdź na zorlikanastadion.pl. Zapisz się na turniej i zagraj na wielkim stadionie. Masz czas do 30 czerwca.
12: Kampanie dofinansowane ze środków budżetu państwa, których dysponentem jest minister sportu i turystyki. Partnerem strategicznym jest Orlen.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Gorąco? W

0: w KFC.
1: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
2: Cześć moi drodzy, witam was gorąco, tu Błażej Stachewicz. Wakacje startują od dzisiaj, a już od połowy lipca będzie czekał na was teatr, plastyka, będzie też show cyrkowe, będą gry, zabawy, bańki, kino plenerowe i masa dodatkowych atrakcji. O co chodzi? Chodzi o skok w blok, czyli animatorzy pojawią się na waszych podwórkach na początku 11 lipca na Zabobrzu przy Pumptracku.
3: Dokładnie 10 na zegarach, to czas na newsy. Marcin Procki, zapraszam. Odpowie za usiłowanie zabójstwa 4 osób. 19-latek, który ranił nożem personel i pacjentów szpitala w Jastrzębiu-Zdroju, usłyszał zarzut. Grozi mu dożywocie. Mężczyzna był pod wpływem narkotyków, a podczas przesłuchania nie przyznał się do winy.
4: Nie był pacjentem tego oddziału. Nie znał, a prawdopodobnie nigdy nie widział pokrzywdzonych. Były to zupełnie przypadkowe osoby.
3: Mówił Jacek Grzeszowski z prokuratury w Jastrzębiu-Zdroju. Dla personelu szpitala planowane jest szkolenie z samoobrony. Kierowcy utrudnienia możecie dziś spotkać na Krajowej 12 na Lubelszczyźnie. W miejscowości Biskupice ruszył protest. Jego uczestnicy nie zgadzają się na budowę farmy wiatrowej i przechodzą przez przejście dla pieszych, blokując drogę. A ruszają wakacje, wraz z nimi kontrolę obozów harcerskich, mówi Zbigniew Dyk, wiceszef Śląskich Strażaków.
5: Realizujemy próbne ewakuacje do wyznaczonych miejsc na wypadek, kiedy gwałtowne zjawiska pogodowe mogłyby powodować czy przynieść jakieś zagrożenie.
3: A w całym kraju harcerzy planują w tym sezonie setki takich obozów.
6: Dwa razy uff. Uff jak gorąco i uff jak dobrze, że jest sobota, prawda? Tu Radio SK2, Michał Hanczak z tej strony i kolejna godzina z Radiem Śniadaniowym. O tym, jak sobie radzimy w te upały, będzie za chwilę. Będą też porady od lekarza, no ale stygnie lato. Tak za chwilę zaśpiewają i zagrają Kuba i Kuba. Wcześniej Nie budźcie marzeń ze snu, to oczywiście wielki hit Ryszarda Rynkowskiego.

0: ale to był hit wiosną i latem 30 lat temu, w 96 roku, na sen Urszula na antenie Radia SK2. Te kultowe polskie hity i te najnowsze oczywiście wam gramy. Za kilka chwil Ania Dąbrowska, potem m.in. Metzner, czyli nowa twarz na polskiej scenie. Zagram jego hit pod tytułem Gotham. A nie Gotham, a piekarnik, tak można by było nazwać każde miasto i miasteczko w naszym kraju. Rzeczywiście fala upałów w Polsce. Jakie są wasze sposoby i rady na ten upał? Co robić?
1: Nosić krótkie ubrania i spodenki. Albo jechać nad jezioro.
2: No, wody się napić.
3: Stosownie się ubierać, nosić czapkę z daszkiem.
4: Pić dużo wody, chować się w cieniu i w najgorszy upał lepiej nie wychodzić z domu.
0: I przy tym się zatrzymajmy, bo faktycznie lekarze potwierdzają. Jeżeli nie musimy, to w taki upał, ten największy, z domu nie wychodźmy, mówi dr Jerzy Wiliński.
5: Jeżeli mamy falę upałów, to staramy się jak najmniej wychodzić z domu. Musimy stosować nakrycie głowy. Trzeba dużo pić, 2-4 litry nawet. Uzupełniamy elektrolity.
0: Ja tu jeszcze dodam od siebie, by pamiętać o wodzie nie tylko dla siebie, ale też dla swoich zwierzaków. Pamiętajcie, że one też tej wody znacznie więcej w te upały potrzebują. Teraz, żeby was troszeczkę orzeźwić, to po pierwsze puszczę wam wiatraczek. Nie wiem, czy od głośników trochę zawiało, ale może chociaż sobie wyobraziliście i was to ochłodziło. No i teraz zagram jeszcze Z tobą nie umiem wygrać od Ani Dąbrowskiej.

I tak całkiem przyjemnie płynie nam czas przy Darii Zawiałów na przykład. To Radio SK2, Radio Śniadaniowe, Michał Hanczak z tej strony. Bardzo jestem ciekawy, czy będzie w tym roku jakiś hit wakacji, jakiś polski hit lata. Artyści zawsze marzą o tym, żeby zapisać się w historii muzyki na przykład taką piosenką, która będzie się kojarzyła z wakacjami przez kolejne lata i będziemy po nią sięgać, do niej wracać. W zeszłym roku był z tym trochę problem, bo nie mieliśmy takiej jednej piosenki, która byłaby takim hiciorem, który był absolutnie wszędzie. Zobaczymy, jak będzie w tym sezonie. Na razie, na początek lata, sięgnę po hit, który absolutnie takim hitem lata 2001 był. Mija właśnie 25 lat od premiery albumu Ad 4, ich troje, i hitu, który rzeczywiście podbijał wtedy wszelkie kurorty, dyskoteki, plaże, sklepy i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście było Powiedz, ale tym letnim hitem było Zawsze z Tobą Chciałbym Być. Przez całe lato. Więc teraz mam nadzieję, że zrobicie odrobinę głośniej, będziecie dośpiewywać to przez całe lato, niezależnie od tego, gdzie jesteście. Czy w samochodzie, czy w domu, czy na przykład w miejscu swojej pracy. No i że Wam też odblokuje jakieś wspomnienia, co robiliście latem 2001 roku, bo mi ten hit kojarzy się z wakacjami w Darłówku.

0: jedna z naszych nowości. Artur Rojek zapowiada nowy album i to jest jeden z tych singli, które już znamy. W objęciach na antenie Radia SK2. Artur Rojek wystąpi na pewno tego lata podczas Top of the Top Sopot Festival, ale to dopiero pod koniec sierpnia. Jeszcze będzie czas, żeby o tym powiedzieć. Wcześniej, bo już jutro rozpoczynamy muzycznie wakacje nad morzem w Kołobrzegu, bo tam kolejny koncert w ramach SK Music Tour i bardzo serdecznie Was zapraszam, jeżeli macie po drodze. Będę miał przyjemność poprowadzić ten koncert i się z Wami, mam nadzieję, spotkać. Ale co tam ja? Najważniejsi są artyści. Jutro w Kołobrzegu wystąpią Bryska oraz zespół Ira. Także hitów dla każdego pokolenia tak naprawdę nie zabraknie. Wstęp oczywiście wolny.
1: SK2. Autopromocja. Skaliste wybrzeże Chorwacji? Czy piaszczyste plaże nad Bałtykiem?
2: Latem to Polska jest najfajniejsza.
1: Zgłoś się na sk2.pl. Wygraj zestaw letnich kosmetyków i weekend w najpiękniejszych zakątkach Polski.
2: Pięciogwiazdkowe hotele czekają na Ciebie.
1: Polska jest najfajniejsza.
2: Lato na wypasie tylko w SK2.
3: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor. Ziaja, producent kosmetyków z serii Sopot Sam.
4: Autopromocja.
1: Reklama.
5: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Starciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skutery i bony na wycieczki do Włoch już na Ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch Starciński Salami Snack. Ciao!
6: Już jest! Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
7: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim.

Idealna na obiad. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz z aplikacją tylko 8,99 za kilogram. A idealne do ciast i deserów brzoskwinie. Cena sprzed

0: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
1: Widaron.
0: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
1: Widaron.
0: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
1: Widaron.
0: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
1: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
2: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźni. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. Kiełbasa śląska XXL Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz 6,90 za kilogram. I winogrona jasne bezpestkowe. Cena przed obniżką 11,99. Teraz 5,99 za opakowanie 500 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca. To jest Hot, zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theum, perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theum, dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Kashua Air Seconds 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
7: I po reklamie.

0: No i poklaskane. Jak zawsze przy hicie Piotra Rubika niech mówią, że to nie jest miłość. Klaskać można też dopingując. Piłkarzy na mundialu, chociaż akurat nie naszych, albo naszych radiowych piłkarzy, naszych słuchaczy, którzy pojawią się na PGE Narodowym już 4 lipca. Tam finał naszej mundialowej akcji JSK Karniaki Cup. Zbieramy drużynę, która tam właśnie pojawi się u boku Sławomira Peszko. Po pierwsze będzie mogła przybić z nim piątkę i się z nim poznać, a warto, bo to bardzo fajny człowiek jest, a po drugie jeszcze powalczyć się tymi karniakami o 10 tysięcy złotych. Na czym polega ta zabawa? No na tym, że zgłaszacie się przez naszą apkę albo na sk2.pl, a potem próbujecie odgadnąć, jakie słowo w wypowiedzi Sławomira Peszko zostało wygwizdane. Wszystkie szczegóły tej zabawy i nową zagadkę zawsze znajdziecie na naszej stronie. Zgłaszajcie się, bo jeżeli dobrze odpowiecie na antenie, to zgarniacie tysiaka i zaproszenie do Warszawy. Fundujemy nocleg dla 2 osób, no i oczywiście udział w tym finale, o którym wam wspomniałem, na PGE Narodowym w Warszawie.
1: SK2. Reklama.

0: Każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Kto zwalcza ból?
2: Voltaren!
1: Kto?
2: Voltaren! Voltaren!
3: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
4: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
5: Play.
6: Ekstra weekend z Kaufland Kart Ekstra.
7: W te soboty i niedzielę winogrona jasne tylko 9,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A masło Ekstra Polmlek złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Na tani weekend wybieram Aldi. Od soboty do niedzieli wszystkie koncentraty do napojów. Drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. A Eduszo Family kawa mielona 500 gramów. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele. Nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
10: Red Friday w Mediamarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Chłodziarko zamrażarka Gorenie No Frost. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za 2299 zł. Mediamarkt.
11: Zapowiada się wspaniałe spotkanie. To mistrzowska grupa.
12: Mistrzowska w rzeczy samej. Prażynki przesnacki o smaku bekonu.
11: Oraz bekonu i syropu klonowego.
12: Trudno wskazać faworyta.
11: Spróbuj, może tobie się uda.
12: Prażynki przesnacki. Zawsze przy meczu.
13: Jak okazję na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz damskie spodenki rowerowe Dare to Be tylko 99,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 119,99. Jak tak, to Allegro.
14: Castorama!
15: Teoria
14: i praktyka.
15: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
14: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
15: Tak?
14: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama, razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
18: I po reklamie.
19: Jest 11, to czas na newsy. Marcin Procki. Zapraszam. Obywatel Ukrainy zatrzymany za groźby wobec polskiego prezydenta. Mężczyznę zatrzymali policjanci z Zielonej Góry. 36-latek na jednym z kanałów internetowych miał kierować groźby pod adresem Karola Nawrockiego. Zatrzymany zostanie dziś doprowadzony do prokuratury. Kilkaset osób zostało ewakuowanych z akwaparku we Wrocławiu. Na terenie obiektu doszło do zwarcia elektrycznego i sporego zadymienia.
20: Było zwarcie elektryczne w piecu pod halodarium, czyli pod takim pokojem saunowym o obniżonej temperaturze. Trwa oddymianie tej części rekreacyjnej.
19: Mówi nam Wojciech Kerber, rzecznik akwaparku Wrocław. Jeszcze przez co najmniej godzinę obiekt będzie zamknięty. Na termometrach dziś blisko 40 stopni. Ekstremalne upały dotarły do Polski. Prawie w całym kraju alerty najwyższego 3 stopnia od synoptyków, a w wielu miastach uruchomiono kurtyny wodne.
21: Wydaje mi się, że to jest najlepsze rozwiązanie, bo tak to się da schłodzić jakoś.
22: Przyjemnie, chłodniej od wody.
19: A PKP Intercity w związku z falą upałów umożliwia bezpłatny zwrot biletów na przejazdy w czerwcu.
0: Próbuję w Radiu SK2 zachować równowagę muzyczną, bo za chwilę Ewelina Lisowska i hit W stronę słońca, ale zaraz potem Kroplą deszczu od Gabriela Fleszara. A, i jeszcze będzie gorący duet ostatnich dni, czyli Dawid Kwiatkowski i Margaret. Warto z nami zostać, warto z nami rozpoczynać weekend. Michał Hanczak, dzień dobry.

0: Pewnie są tacy, którzy dzisiaj marzą o niejednej kropli deszczu. Pamiętajcie o tym, żeby niejedną kroplę wody przyjąć w te upały do swojego organizmu. Tu Radio Śniadaniowe, Radio SK2, Gabriel Fleszar za nami, a teraz wam zagram nowość. Bardzo to jest ładna piosenka i myślę, że nie tylko fani Dawida Kwiatkowskiego czy Margaret to docenią. Już wiecie, że ten duet za chwilę się pojawi na tej antenie. Zresztą swoimi głosami też się pojawią, bo trochę o tej piosence opowiedzą. Oni tak naprawdę już od dawna chcieli nagrać duet i nawet były jakieś próby, tylko ciągle się nie składało. Albo piosenka im nie do końca pasowała, albo po prostu terminy się nie zgrywały.
1: Porówno chcieliśmy i porówno poszukaliśmy do tego duetu opcji, bo...
2: Od lat. Tak. Powstało już kilka utworów.
1: Tak, bo to nie jest pierwszy utwór, który my próbowaliśmy zduetować, ale to jest ten utwór, który nas obydwoje poruszył. Bardzo często było tak, że albo timing też nie był dobry, bo ja coś wydawałam, później Dawid coś wydawał, ale okazało się, że
2: ten numer jest tak mocny, że zrobiliśmy wszystko, tak, żeby się zgrać kalendarzowo.
0: Jak dobrze, że pomysł tego duetu został doprowadzony do szczęśliwego finału. Chociaż tak naprawdę to może wcale nie jest finał, tylko dopiero początek. Później ci opowiem. To jest duet Dawida Kwiatkowskiego i Margaret, który nie ukrywam, że z przyjemnością gram wam w Radiu SK2. Jeżeli wam się podoba, to głosujcie na sk2.pl w gorącej polskiej dwudziestce.

powiedział pierwszy: kocham w czasie przeszłym. Kto przełknął to i czekał? Kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył choć.

Dzisiaj na pewno płynie w nas gorąca krew. Wszystko w las jest gorące i my jesteśmy rozgrzani przez te upały. Bajm na antenie Radia SK2, a teraz będziemy świętowali urodziny, piąte urodziny, które tak naprawdę w najbliższych dniach, bo 30 czerwca minie 5 lat, odkąd pojawiła się jedna z moim zdaniem najładniejszych polskich piosenek współczesnych. Tak to nazwijmy. No i jeden z hymnów męskiego grania, które absolutnie są cały czas w mojej topce. Jestem ciekawy, czy macie podobnie. I ciebie też bardzo. To był hymn męskiego grania 2021, a za tym hitem stali oczywiście Daria Zawiałow, Dawid Podsiadło i Vito Bambino. Tegoroczna trasa właśnie ruszyła, początek w Żywcu. Dzisiaj kolejne koncerty i pojawi się oczywiście męskie granie orkiestra, tegoroczny skład, ale też Mrozu zagra koncert MTV Unplugged. Będzie Igo, będą dziewczyny z zespołu Lore, jeszcze specjalny koncert Tribute to Stanisław Sojka, a do tego jeszcze Zalia, Leon Krześniak, Raz, Dwa, Trzy. No, rzeczywiście dużo się dzieje w ramach męskiego grania. Bądźcie czujni, bo my w Radiu SK2 mamy dla was karnety na tę trasę i niebawem kolejne do was trafią. A teraz rzeczywiście cofamy się do 2021 roku i gram wam i ciebie też bardzo.

0: Kto był wczoraj na koncercie Sanach? Ta wokalistka w ramach tegorocznej stadionowej trasy dotarła wczoraj do Wrocławia. I pytanie, czy było Evi Valarte z Krzyśkiem Zalewskim w duecie, a może solo? No, nie było mnie, więc jeżeli macie ochotę poopowiadać, podzielić się jakimiś zdjęciami czy filmikami, to na Messengerze Radia SK2 można. Można też mnie znaleźć na Instagramie, Hanczak z tej strony. Ale teraz nie na Instagram i nie na Messenger patrzę, bo zerkam do kalendarza. A tu 27 dzień czerwca, sobota oczywiście. Jest to dzień szwagra, więc kto ma szwagra, ten pewnie nie jedno już ze szwagrem przeżył, ale też Światowy Dzień Smerfa. I tu przypomniały mi się od razu składanki Smerfne Hity. Nie wiem, czy kojarzycie, czy pamiętacie, ale pod koniec lat 90. i na początku lat 2000 składanki z tymi piosenkami biły rekordy popularności. Dla tych, którzy nie wiedzą, o czym ja w ogóle mówię, to były takie składanki, na których pojawiały się znane bardzo hity i polskie, i zagraniczne, ale w polskiej wersji językowej, przerobione na piosenki dla dzieci, często po prostu tak przyspieszone dosyć znacznie, no i opowiadały o życiu smerfów, Gargamela i tak dalej, i tak dalej. Polskie teksty do tych piosenek napisał m.in. Jacek Cygan i twórcy kabaretu Otto, także nie byle kto. No i też wykonywali te piosenki znani potem artyści, m.in. Jasia Jabłczyńska. Dla przykładu i dla odblokowania wspomnień teraz fragment jednego ze smerfnych hitów.
1: Dziki szał, dziki szał!

0: przypominają się te czasy, kiedy człowiek był też takim smerfem. No a teraz po latach, jak spojrzy w lustro, to bardziej widzi Gargamela.
1: SK2. Reklama.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
8: Już jest! Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great brands.
9: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
10: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do niedzieli łopatka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 37% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 15,99. A Sokołów, szynka konserwowa premium 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
12: Widaron.
11: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
12: Widaron.
11: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
12: Widaron.
11: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
12: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
13: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
14: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD, Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
15: Zapraszamy do salonu Impwar w Rzeszotarach, ulica Legnicka 1 oraz na bydimpwar.pl.
14: BYD. Build your dreams.
16: Awatar, ogień i popiół w Disney Plus.
17: Ten świat to coś więcej niż widać gołym okiem.
16: Porywający spektakl nagrodzony Oscarem.
18: Wcale się nie poddają!
19: Właśnie tak, nigdy się nie poddają!
16: Epicka wizja Jamesa Camerona. Ponad 2 miliony widzów w polskich kinach.
20: Ogień zszedł z boczem góry.
16: Awatar, ogień i popiół.
19: Stajemy do walki!
16: Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
21: To będzie ostatnia reklama.
22: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Odkurzacz do pracy na mokro i na sucho. 12 litrów, 1200 watów. Parkside, 50 zł taniej. Tylko 129 zł. Najniższa cena z 30 dni, 179 zł.
23: Lidl, to się opłaca.
24: I po reklamie.

0: góralską energią. Boję cię, kocham, to Depres. Tuż przed godziną 12, a po 12 zagram hit idealny dzisiaj, czyli w dzień gorącego lata, na czasie jak najbardziej. Czyli formacja Big Day. Będą też nowości, m.in. od Męskiego Grania czy Gipsa i Igo. A tymczasem pozdrowienia dla tych, którzy w drodze na zakupy, żeby się trochę schłodzić, na przykład w markecie, w dziale mrożonek. Pamiętajcie, że jak dzisiaj nie zdążycie zrobić zakupów, spokojnie można też jutro, bo jutro niedziela handlowa.
1: SK2. Reklama.
2: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
3: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: Nadchodzi największe wydarzenie jeździeckie tego roku. Lotto Strzegom Horse Trials. Najlepsi zawodnicy i konie z całego świata. Widowiskowy konny triatlon i walka o zwycięstwo w prestiżowym Pucharze Narodów. Od 25 do 28 czerwca. Hipodrom w Morawie koło Strzegomia. Wielkie sportowe emocje, pokazy jeździeckie, strefa wystawców i regionalne smaki. Nie możecie tam zabraknąć. Wstęp bezpłatny. Na zawody zaprasza totalizator sportowy. Właściciel marki Lotto.
5: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great brands.
6: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
7: Play.
8: Super, super, super weekend w Kauflandzie. W te soboty i niedzielę 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu kurka wolna, tylko 9,99. A żel, proszek lub kapsułki do prania Persil jedynie 16,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. Kaufland.
9: Ty plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się apetyczna promka. Filet z kurczaka 40% taniej, 14,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 28 czerwca. Cena przed obniżką 24,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
10: Mój tani weekend i moje promocje w mojej Biedronce. Pozytywne emocje.
11: W ten piątek, sobotę i niedzielę karkówka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs 9,99 za kilogram. A z kartą Moja Biedronka wszystkie paczkowane kabanosy Tarczyński. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 za złotówkę na kartę. Oraz wszystkie ręczniki papierowe 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 3 sztuki, maksymalnie 1 gratis na kartę. Biedronka.
12: Codziennie niskie ceny.
13: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Tylko teraz za każde wydane 500 zł otrzymasz 60 zł przy zakupie minimum dwóch produktów. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
14: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
15: Cholestil Max, Hymekroman, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
18: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
1: Cześć moi drodzy, tu Błażej Stachewicz. Borowickie spotkania z poezją śpiewaną, czyli gitarą, i zbliżają się wielkimi krokami. Już 3 i 4 lipca czekają na Was wyjątkowe koncerty. W piątek Muzykuny, Chwila Nieuwagi i grupa Akurat, a w sobotę Krzysztof Stępień, Ranko Ukulele, Renata Przemyk i grupa WW. Tak więc pierwszy weekend lipca szykuje się naprawdę gorąco.
7: Jest 12, to czas na newsy. Marcin Procki, zapraszam. Obława na nożownika w Małopolsce, w miejscowości Łękawica. Mężczyzna zaatakował innego mężczyznę podczas domowej awantury. Ranny trafił do szpitala, napastnik uciekł do lasu. Policja prowadzi teraz w okolicy poszukiwania. Upały mogą być bardzo groźne dla zdrowia, ostrzegają lekarze. Dziś w całym kraju wyraźnie powyżej 30 stopni. Z powodu wysokiej temperatury może dojść na przykład do omdlenia. Jak wtedy pomóc?
18: Przede wszystkim musimy zmierzyć ciśnienie i szybko tą osobę nawodnić. Jeżeli ten stan natomiast omdlenia się powtarza, po prostu musimy się zwrócić do po prostu pomocy kwalifikowanej.
7: Podpowiadał Jarosław Kosior, kardiolog z Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu. Przybywa chętnych na wyjazd w góry, mówi Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej.
19: Każdym kolejnym tygodniem obłożenie coraz wyższe, czyli z około 40% przez pierwsze 2 tygodnie.
7: A jeszcze więcej rezerwacji pojawia się od połowy lipca.
0: No powiem wam, że niektórzy z was mają naprawdę dobrze. Marzena napisała na Messengerze Radia SK2, nasza słuchaczka, że napełniła basen na działce, taki ogrodowy, i że za chwilę do niego wskakuje. I to w ten weekend jest luksusowe wręcz miejsce, żeby słuchać ciągu dalszego Radia Śniadaniowego w Radiu SK2. Za chwilę o tym, jak weekend w luksusie spędzić za darmo, też wam powiem. Będzie o planach na wakacje, ale najpierw Sarah James. Michał Hanczak, dzień dobry.

0: Jeremi Sikorski, jego hit pod tytułem Wracam na antenie Radia SK2. Wróciły wakacje po roku, jak dobrze. No i wracam też do pytania was o wasze plany na te wakacje, bo dzisiaj z mikrofonem jesteśmy w różnych miejscach. No i w Radiu Śniadaniowym sprawdzamy, co Polacy planują na urlopie, no a co ci młodsi Polacy planują zrobić z tymi dwoma miesiącami wolnego. Teraz o swoich planach opowiedzą mieszkańcy Krakowa.
1: My standardowo polskie, bardzo ciepłe i wspaniałe morze.
2: Lubię pływać w morzu.
3: Jedziemy sobie na tydzień nad morze i na 3 tygodnie w góry.
4: Do Muszyny. Tam jest dużo do zwiedzania, do spacerów, do odpoczynku.
5: Mogę bawić się w piasku, no i plażować.
6: Będziemy spędzać wakacje na plecach zabaw.
0: Każdy plan świetny, trzymam kciuki za pogodę i za to, żeby udało się rzeczywiście wypocząć, bo to jest na urlopie najważniejsze, niezależnie od tego, gdzie go spędzamy. Można spędzać go w Polsce, zresztą Polska jest najfajniejsza i o tym mówimy w naszej wakacyjnej akcji, w której nie dość, że polecamy fajne miejscówki, wy też opowiadacie o swoich ulubionych miejscach w naszym kraju, ale też wysyłamy was do luksusowych, 5-gwiazdkowych hoteli. Czy to w górach, czy to nad morzem, czy na Mazurach. Taki weekend w zasięgu ręki i waszej myszki, bo najpierw trzeba kliknąć na sk2.pl i się zgłosić. Można to zrobić nawet teraz, w przyszłym tygodniu. Kolejna szansa na taki weekendowy wyjazd do luksusowego hotelu.
7: SK2.

0: Nie, zrobię z tego Fight Club, bo ja się nie boję.
1: Ten hit na żywo dziś na pewno wybrzmi w Żywcu w ramach pierwszego przystanku męskiego grania tegorocznego. Vito Bambino, Igor Herbut, Zaja oczywiście i hit pod tytułem Tańczę na antenie Radia SK2. Na męskie granie można u nas zdobywać karnety, ale w najbliższych dniach będziemy też mieli dla was bilety na festiwal Erste Letnie Brzmienia. Tam również Vito Bambino wystąpi, oprócz tego jeszcze Ewa Farna, bracia Kacperczyk i wielu innych artystów, których doskonale znacie z naszej anteny. No, gramy tu w Radiu SK2 najlepsze polskie hity, wysyłamy was na najlepsze polskie koncerty. No i kochamy artystów. Między innymi Margaret, która za kilka dni będzie miała urodziny 30 czerwca. Skończy 35 lat. Chyba mogę to powiedzieć, bo to jest naprawdę super wiek. No i to jest w ogóle super babka, którą zapytałem o jej wspomnienia koncertowe, ale nie z jej koncertów, tylko z takiego pierwszego koncertu, na którym ona kiedyś była jako mała dziewczynka, mała Gosia, która jeszcze wtedy nawet nie wiedziała, że będzie kiedyś artystką.
2: No dobra, to mam takie wspomnienie z koncertem w Choszcznie, to było blisko tej mojej miejscowości, z której ja pochodzę, i pamiętam, że wtedy tam grał Szymon Wydra i mi się w ogóle to nie podobało, bo on tak krzyczał na nas, on krzyczał na przykład, że ręce do góry, i ja sobie myślałam, a ja byłam taka w ogóle taką nastolatką dosyć, taką na przekór robiącą, i tak byłam, nie podniosę tych rąk teraz, jak on tak na mnie krzyczy, a teraz już zrozumiałam, o co chodziło. Teraz jakby już jestem po stronie Szymona, a wtedy to mnie denerwowało, że on mi każe po prostu podnosić ręce.
1: I pewnie jeszcze kazał robić hałas. No to teraz zróbmy hałas dla Margaret. Wszystkiego najlepszego już teraz życzę. Urodziny w najbliższy wtorek, ale już teraz Margaret nam będzie życzyła miłego lata.

0: Ładna polska ballada jest całkiem dobrym sposobem na orzeźwienie w te upały, prawda? Zostańmy sami. To Demono na antenie Radia SK2. Ale na upały i na obniżenie stresu też jest bardzo dobra woda. Oczywiście w upały dużo wody pijemy, ale według naukowców przebywanie w pobliżu wody i patrzenie na nią przez 20 minut obniża poziom kortyzolu i wprowadza nasz mózg w stan całkowitego spokoju, więc działa relaksacyjnie. Szczęśliwi ci, którzy spędzają ten ciepły weekend gdzieś nad wodą, nawet jeżeli jest to ogrodowy basen, tego też bardzo zazdroszczę. I rzeczywiście można sprawdzić, czy to patrzenie na wodę i przebywanie w jej pobliżu obniża wasz stres i powoduje, że jesteście spokojniejsi i wypoczywacie. Ja tylko wiem jedno, kiedy oczekuję od kogoś konkretnej odpowiedzi, to bardzo mnie irytuje i wręcz odwrotnie działa to, gdy ktoś leje wodę.
1: SK2.
2: Autopromocja.
1: Ser pleśniowy we Francji? Czy oscypek z żurawiną na Podhalu?
3: Latem to Polska jest najfajniejsza.

0: na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor. Ziaja, producent kosmetyków z serii Sopot Sam.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Red Friday w Mediamarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Frytkownica beztłuszczowa Nutribullet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 299,99. Teraz za 249,99 zł. Mediamarkt.
4: To spotkanie zapowiada się bardzo ciekawie.
5: Na kanapie komplet.
4: Miski wypełnione po brzegi.
5: Prażynki przy snacki o smaku bekonu oraz bekonu i syropu klonowego.
4: Czekamy na pierwszy gwizdek.
5: Przy snacki. Zawsze przy meczu.
6: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
7: Prace, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
8: Nadjeżdża nowa oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
7: Zapraszamy do salonu Imbwar w Rzeszotarach, ulica Legnicka 1 oraz na bydimbwar.pl.
8: BYD. Build your dreams.
9: To jest Hot, zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theme, perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theme, dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
10: Zbieramy ekipę na Orlika. Kto wchodzi do gry? Zagraj ze swoją drużyną w turnieju z Orlika na stadion i wyjedź na treningi do zagranicznego klubu. Wejdź na orlikanastadion.pl. Zapisz się na turniej i zagraj na wielkim stadionie. Masz czas do 30 czerwca.
11: Kampanie dofinansowane ze środków budżetu państwa, których dysponentem jest minister sportu i turystyki. Partnerem strategicznym jest Orlen.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: 35 lat doświadczenia, tysiące klientów, jedno miejsce, któremu warto zaufać. Toyota i Lexus Lubin Dobrygowski to samochody nowe i używane, serwis mechaniczny i blacharski, stacja kontroli pojazdów, ubezpieczenia i finansowanie. A wybierając japońską Toyotę lub Lexusa, masz do 10 lat gwarancji. Salon Toyota i Lexus Lubin. Japońska jakość na lata.
14: I po reklamie.

0: trochę na przekór, Gipsy Ego na początku wakacji wydali hit pod tytułem Ostatni Dzień Lata. Zresztą bardzo dobra to jest piosenka i to jest nowość, którą gram wam przed godziną 13 w Radiu SK2. Ostatni z hitów, który mam dla was dzisiaj w programie, ale oczywiście Radio SK2 gra dalej najlepsze polskie hity. Za chwilę Kamil Kowalski przejmie stery i on zagra wam Podejrze. Między innymi Jenny od Edyty Bartosiewicz, ale będzie też trochę Mrozu na ten upał, czyli jego nowy hit Nie ma miejsca jak dom. Ja na razie do domu, ale jutro do Kołobrzegu. Widzimy się na SK Music Tour. Jeżeli ktoś ma blisko, to wpadajcie. Będzie Bryska, będzie Ira. No i powitamy wakacje. No i do usłyszenia też w kolejną sobotę w Radiu SK2. Michał Hanczak. Wyjątkowo żegnam chłodno.
1: SK2. Reklama.
2: You ready?
3: Tylko w Disney Plus.
4: Every second counts, baby.
3: Jeff! Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
2: Restaurant is flooded.
3: To już ostatnia szansa.
5: I am selling the building.
3: By uratować to miejsce.
6: We have each other and nothing left to lose.
3: The Bear, serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
7: Handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
8: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Odkurzacz do pracy na mokro i na sucho. 12 litrów, 1200 watów. Parkside, 50 zł taniej. Tylko 129 zł. Najniższa cena z 30 dni, 179 zł.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kartę Ekstra przy każdych zakupach.
13: Zgarnij ekstra kupon na niedzielne zakupy. W niedzielę 28 czerwca aktywuj kupon 20 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: Eobuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. Eobuwie, wie.
15: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz, przygody, relaks, czas ze znajomymi i dziel się z innymi wyjątkowymi chwilami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki eSIM na play.pl. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL, bo w Play płacisz mniej.
16: Play.
18: I po reklamie.
19: Na zegarach 13 to czas na newsy. Marcin Procki. Zapraszam. Nożownik z Małopolski zatrzymany rano w Łękawicy w gminie Stryszów. Młody mężczyzna w czasie domowej awantury zaatakował 48-latka. Po ataku uciekł do pobliskiego lasu. Ranny mężczyzna został zabrany do szpitala. Po kilku godzinach obławy policjanci zatrzymali napastnika. W akcję zaangażowano policyjne drony, śmigłowiec oraz psy tropiące. A w prokuraturze w Zielonej Górze trwa właśnie przesłuchanie 36-letniego obywatela Ukrainy. Został zatrzymany za grożenie w internecie śmiercią prezydentowi.
20: Po otrzymaniu informacji o opublikowanych treściach policjanci natychmiast przystąpili do działań.
19: Powiedziała nam Anna Baran z policji w Zielonej Górze. 36-latkowi może grozić do 2 lat więzienia, a prawie 35 stopni. Tyle dziś o 12:00 pokazała stacja pomiarowa IMGW w Słubicach. To najcieplejsze w tej chwili miejsce w Polsce, a gorąco też u naszych sąsiadów. Na upały zareagowały na przykład słowackie koleje. Od dziś pociągi na Słowacji zmniejszają prędkość do 80 km na godzinę. A to może doprowadzić do opóźnień pociągów, w tym tych jadących do i z Polski.
21: I tak jak powiedziałeś, Marcin, temperatura jeszcze w ten weekend nie powiedziała ostatniego słowa.
19: Zbliżymy się do 40, coś czuję.
21: Nie no, ja to na razie... No tak, no w sumie tak. Jeszcze 2 lata i będę miał 40.
2: Najlepsze polskie hity.
18: Polskie hity. Polskie hity.
2: SK2.
21: 40 też będzie stopni, jeżeli komuś topią się japonki spokojnie, to jest normalne. Ten weekend chcę pobić rekord gorąca, dlatego na ochłodę mam plan. Przejedziemy teraz przez most Avignon z kombiakiem, przywołamy w tej godzinie deszcz z mafią i zaczniemy wakacyjny sezon z Dawidem Podsiadło. Sezon na to, co najlepsze w SC2. Kowalski, witajcie na Polskie Hity.

0: właśnie w domu z Eską 2. W takie upały najlepiej siedzieć. Mrozu. Nie ma miejsca jak dom. No właśnie, lepiej siedzieć w domu, a nie w lesie.
1: Eska 2.
0: Jest prośba, aby jeżeli można, to lepiej nie wchodzić do lasów. Tutaj proszą eksperci, bo ściółka jest sucha jak papier. I konar może zapłonąć.

Pryska i Obca, nie owca w SC2, a to już czarny koń Dawid Podsiadło, który zamyka swoje obrotowe koncertowanie. W SC2 otwieramy wakacyjny sezon mamowości, Dawid Podsiadło dopina wszystko na Narodowym, a czas ucieka. Jest druga, 13:26.

0: barowe, mistrzowskie, tylko polskie wersje 2, wakacyjne hity Lady Punk, kryzysowa narzeczona i Chorwacja, Anglia, Portugalia, Argentyna między innymi. Wszystko się już powoli spina w fazie grupowej, bo dzisiaj ostatnie mundialowe spotkania w fazie grupowej, potem kolejna faza, tak zwana pucharowa. A dzisiaj puchar należy się każdemu, puchar takich zimnych lodów.
1: SK2.
0: Strzał w dziesiątkę. Zostańcie superbohaterami, skoczcie do sklepu po lody. No, superhero za chwilę w SK2.
2: Autopromocja.
3: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
4: Sławek, co mówiłeś?
3: No mówię, że zawsze byłem mocny.
2: A ty?

0: narodowy.
1: Strzelisz coś?
2: Autopromocja. Reklama.
3: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD, Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
4: Zapraszamy do salonu Impwar w Rzeszotarach, ulica Legnicka 1 oraz na bydimpwar.pl.
3: BYD. Build your dreams.
5: Chcesz zdać egzaminy? Zdaj się na Cosinusa. Cosinus to największy wybór bezpłatnych szkół dla dorosłych. Największa firma edukacyjna w Polsce. Największa zdawalność egzaminów maturalnych i zawodowych. Cosinus to nie tylko szkoła. To szansa na nowe, lepsze życie. Jelenia Góra, ulica Konopnickiej 15. Telefon 502-504-270. Zapraszam również do bezpłatnych szkół dla młodzieży Cosinus Young. www.cosinus.pl.
6: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz.
7: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
8: Zgarnij ekstra kupon na niedzielne zakupy. W niedzielę 28 czerwca aktywuj kupon 20 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Zbieramy ekipę na Orlika. Kto wchodzi do gry? Zagraj ze swoją drużyną w turnieju z Orlika na stadion i wyjedź na treningi do zagranicznego klubu. Wejdź na orlikanastadion.pl. Zapisz się na turniej i zagraj na wielkim stadionie. Masz czas do 30 czerwca.
10: Kampanie dofinansowane ze środków budżetu państwa, których dysponentem jest minister sportu i turystyki. Partnerem strategicznym jest Orlen.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: 35 lat doświadczenia. Tysiące klientów. Jedno miejsce, któremu warto zaufać. Toyota i Lexus Lubin Dobrygowski. To samochody nowe i używane. Serwis mechaniczny i blacharski. Stacja kontroli pojazdów, ubezpieczenia i finansowanie. A wybierając japońską Toyotę lub Lexusa, masz do 10 lat gwarancji. Salon Toyota i Lexus Lubin. Japońska jakość na lata.
13: I po reklamie.

0: Teraz tak na chmurce, to na pewno byłoby bardzo przyjemnie zatańczyć. Z aniołami, jak doda w SC2, najlepsze polskie hity, a za chwilę najważniejsze i tylko sprawdzone aktualne informacje, które przygotował Marcin Procki, który już tutaj biegnie. O 14 wszystko wam powie. Zostańcie z nami.
1: Reklama.
2: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
3: Już jest wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great brands.
4: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele. Nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz.
6: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD, Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50/50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
7: Zapraszamy do salonu Impwar w Rzeszotarach, ulica Legnicka 1 oraz na bydimpwar.pl.
8: BYD. Build your dreams.
9: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in, w salonach Skody. Skoda.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay i paliwo 20 groszy taniej.
12: O.
11: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
12: O, a o ile?
11: 35 groszy taniej na litrze.
12: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
11: Tak.
13: A jak lemoniadę?
11: No też.
12: To poprosimy.
11: Ale co?
13: Wszystko.
11: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
14: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
15: Cześć, tu Błażej Stachewicz i co, gdzie, kiedy? Za oknami żar leje się z nieba. Pamiętajcie o czapkach, pijcie dużo wody, a jeżeli nie uciekacie poza miasto, to możecie znaleźć ochłodę w ciemnej, klimatyzowanej sali kinowej, na przykład oglądając Supergirl Jamesa Gunna, która właśnie wjeżdża na ekrany dzisiaj o 15.30, 18.30 i 21.00.
0: Jest 14, zaczynamy newsy. Marcin Procki, zapraszam. Wypadek z udziałem wojskowej ciężarówki w pobliżu Dobrego Miasta w Warmińsko-Mazurskim. Pojazd uderzył w drzewo, rannych zostało dwóch żołnierzy. Jednego z nich do szpitala zabrał śmigłowiec ratunkowy. A w zachodniopomorskim spory ruch na trasach prowadzących nad morze. Korek na A6C na wysokości Szczecina w stronę Świnoujścia ma około 10 km. Z kolei po wypadku na S3 w pobliżu Goleniowa zamknięta jest jezdnia w kierunku Szczecina. Wyznaczono tam objazd. A dziś w nocy poznamy ostatnie rozstrzygnięcia fazy grupowej piłkarskich Mistrzostw Świata. Do rozegrania zostały jeszcze spotkania w grupach J, K i L. W tej ostatniej Panama zmierzy się z Anglią, a Chorwacja z Ganą. Początek tych spotkań o 23:00. Z kolei o 1:30 w nocy ruszą pojedynki w grupie K. W niej ciekawy mecz, bo pewna awansu Kolumbia zagra z Portugalią.
16: Bardzo dobry dzień i bardzo również gorący. Jakie masz metody, żeby się schłodzić, przyjacielu drogi?
17: Ja szukam takich chłodnych pomieszczeń jak nasze studio.
16: O, albo samochód, dlatego włączajcie też klimatyzację, a my ruszamy razem z wami na wakacje. Po drodze zgarniamy tak: Carla Fernandez, Anię Karwan, Bledkę i inne.

IRAW SC2. Jak usiądziecie na rozgrzanej ławce albo rozgrzanym siedzeniu w aucie, to tak się reaguje. Gorącym krzykiem Iry w SC2. Ale też można krzyczeć z radości. W Eurojackpocie padła główna wygrana, czytam w internecie. Ktoś z Niemiec zgarnął prawie 88 milionów euro. SK2. Konto dostało pewnie udaru szczęścia.

że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: Te dźwięki brzmią jak takie przyciski od naszego pokładowego komputerka od wehikułu czasu.
1: SK2, wehikuł czasu.
0: I lądujemy teraz w Krakowie. O, za oknem na szczęście nie ma takiego upału, jaki jest teraz. Dopiero robi się coraz cieplej. Ptaszki zaczynają świergotać i mamy wiosnę. Wiosnę kolorową, wiosnę pachnącą. I taką właśnie łapał ze swojego okna Marek Grechuta. I zamknął ją w swoim hicie Wiosnę z 1987 roku. Bohaterkę, o której teraz będzie śpiewał. Poczujcie jej świeżość.

cieplej było u mnie. Coraz lżejsze miała suknie, lekko płynął wiosny strumień. Wreszcie nocy raz czerwcowej zobaczyłem ją jak śpi. Bez niczego zrozumiałem, lato, echże ty, lato, lato, lato.

białe wiatry już zawiały. Wiosny, lata, wszystkie znaki, po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoją w oknie, wypatruję, nagle dzwonek u mych drzwi. Zima, zima, wchodź, że żyć. Oczyś na parę chwil.

0: ty.
1: Cortez. Hej wy, najlepsi słuchacze Skit 2, mam dla was nowość. Od Bledki gotowa. Bledka.
2: A mimo to nie wiem, jak się czuć.
3: Sucho mi jest na maksa w gardle, pytanie nie ma siły.
1: No ale w bitku jest siła. Tańcz w SC2, Bledka.

0: taki gorący numer, jak piasek pod stopami nie stygnie w gorącej polskiej dwudziestce, roztańczona Bletka ze swoją nowością Westy 2. A za moment duet Liber Sylwia Grzeszczak, co z nami będzie, kiedy znajdziemy się na zakręcie.
1: Autopromocja.
2: Skaliste wybrzeże Chorwacji? Czy piaszczyste plaże nad Bałtykiem?
3: Latem to Polska jest najfajniejsza.
2: Zgłoś się na sk2.pl. Wygraj zestaw letnich kosmetyków i weekend w najpiękniejszych zakątkach Polski.
3: Pięciogwiazdkowe hotele czekają na ciebie.
2: Polska jest najfajniejsza.
3: Lato na wypasie tylko SK2.
1: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor. Ziaja, producent kosmetyków z serii Sopot Sam. Autopromocja.
2: Reklama.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźni. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. Kiełbasa śląska XXL Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz 6,90 za kilogram. I winogrona jasne bezpestkowe. Cena przed obniżką 11,99. Teraz 5,99 za opakowanie 500 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
1: Play.
7: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
8: Łopatka wieprzowa, idealna na obiad. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz z aplikacją tylko 8,99 za kilogram. A pyszne lody Magnum, różne rodzaje. Cena sprzed obniżki 7,59. Teraz jedynie 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
7: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
9: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do niedzieli. Wszystkie mięsa surowe marynowane czas na grill. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A wszystkie oliwy z oliwek i oliwki. Drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Do tego wszystkie chipsy Lay's. 2 plus 1 gratis. Od zawsze na zawsze.

0: kupon na niedzielne zakupy. W niedzielę 28 czerwca aktywuj kupon 20 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Awatar, ogień i popiół w Disney Plus.
2: Ten świat to coś więcej niż widać gołym okiem.
1: Porywający spektakl nagrodzony Oscarem.
3: Sali się nie poddają!
4: Właśnie tak, nigdy się nie poddają!
1: Epicka wizja Jamesa Camerona. Ponad 2 miliony widzów w polskich kinach.
5: Ogień zszedł z boczem góry.
1: Awatar, ogień i popiół.
4: Stajemy do walki!
1: Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
6: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Plecak turystyczny Quechua MH500 38 litrów w promocji z apką już za 229,99 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 299,99. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
7: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Odkurzacz do pracy na mokro i na sucho. 12 litrów, 1200 watów. Parkside, 50 zł taniej. Tylko 129 zł. Najniższa cena z 30 dni, 179 zł.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Zbieramy ekipę na Orlika. Kto wchodzi do gry? Zagraj ze swoją drużyną w turnieju z Orlika na stadion i wyjedź na treningi do zagranicznego klubu. Wejdź na orlikanastadion.pl. Zapisz się na turniej i zagraj na wielkim stadionie. Masz czas do 30 czerwca.
10: Kampanie dofinansowane ze środków budżetu państwa, których dysponentem jest minister sportu i turystyki. Partnerem strategicznym jest Orlen.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
13: Czy można powtórzyć pytanie?
12: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
13: Tak.
12: Brawo!
14: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
15: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
16: I po reklamie.

0: po 15, ja to już za chwilę.
1: Reklama.
2: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Karkówka wieprzowa 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 28 czerwca. Cena przed obniżką 20,99.
3: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz. Morze, góry, kemping, koncerty i dziel się z innymi najlepszymi wrażeniami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki w aplikacji Play 24. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL. Bo w Play płacisz mniej.
4: Play. Kto zwalcza ból?
5: Voltaren!
4: Kto?
5: Voltaren!
6: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
7: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
8: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarczyński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarczyński. Wejdź na stronę konkursową tarczyńskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarczyński Salami Snack. Ciao!
9: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
10: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
9: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.

0: KFC. W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
3: Kia. Movement that inspires.
4: I po reklamie.
5: Bardzo lubi 30 plus ten weekend. Tyle już pokazują praktycznie to w każdym zakątku termometry. Cień szuka cienia, klimatyzator prosi o klimatyzację, a w SC2 oprócz błękitnego nieba nic nam więcej nie potrzeba, tylko inne

muzyczne błękitne niebo od Manamu. Już za chwilę Dawid Podsiadło także wpadnie i będzie męskie granie. Stachurski rozpoczyna tę zabawę ze swoim jedwabistym kawałkiem w SC2.

0: Wiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Nareszcie! Ruszyła, bo to już wczoraj jedna z najbardziej rozpoznawalnych tras koncertowych w Polsce, a to był jej hymn męskiego grania. Żywiołowo wystartowało to męskie granie w Żywcu. Dzisiaj na scenie między innymi Mrozu, Igo, Zalia czy Vito Bambino, który przed wejściem na scenę męskiego grania co czuje?
2: Stres, oczekiwanie, radość.
3: SK2.
1: Radość też my wam chcemy sprawić. Słuchajcie uważnie Eski 2, bo w te wakacje mamy dla was podwójne karnety na męskie granie w SC2.

0: cię tu.
1: Gasi upał lepiej niż wentylator. Ego w SC2. Mam dla was nowości jeszcze na ten skwar. Wyobraźcie sobie, że jak Kaśka Sienkiewicz spędzacie wakacje na łonie natury z SK2, a tu...

0: Kawałek, który zamyka każdą imprezę. Elektryczne gitary, no a potem wyłącza się prąd i jest koniec w SC2. Koniec leciał też na imprezie u Państwa Szczęsnych. Czytam tutaj w kolorowej dzisiejszej prasie. Widać, że bardzo się naprawdę kochają. Impreza z okazji 10. rocznicy ślubu Mariny i Wojciecha Szczęsnych przejdzie do historii. Wśród plejady gwiazd, bo ich było mnóstwo, bawiła się Roxana Węgiel między innymi. Oto jeżeli było... To jeżeli na tej imprezie u Państwa Szczęsnych było aż tyle gwiazd, to ktoś zaufany musiał stać na bramce.
1: SK2. Reklama.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
3: O.
2: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: O, a o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak.
4: A jak lemoniadę?
2: No też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko.
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
5: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do niedzieli łopatka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 37% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 15,99. A sokołów, szynka konserwowa premium 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: To jest Hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theme. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theme. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
7: Praca, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
8: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
9: Castorama. Teoria
10: i praktyka.
9: W teorii miał być nowy grill,
10: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś masło z polskiej mleczarni 200 gramów z kuponem Lidl Plus. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie trzech opakowań. Polskie pomidory jedyne malinowe. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 5,99. A z kuponem Lidl Plus tylko 4,99 za kilogram. A wszystkie lody na patyku, w rożku i lodowe kanapki do 220 ml 1+1 za grosz. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl. To się opłaca.
7: 35 lat doświadczenia, tysiące klientów, jedno miejsce, któremu warto zaufać. Toyota i Lexus Lubin Dobrygowski to samochody nowe i używane, serwis mechaniczny i blacharski, stacja kontroli pojazdów, ubezpieczenia i finansowanie. A wybierając japońską Toyotę lub Lexusa, masz do 10 lat gwarancji. Salon Toyota i Lexus Lubin. Japońska jakość na lata.
13: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz, co lubisz. Przygody, relaks, czas ze znajomymi i dziel się z innymi wyjątkowymi chwilami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki eSIM na play.pl. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL. Bo w Play płacisz mniej.
14: Play. To będzie ostatnia reklama.
15: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
16: Czy można powtórzyć pytanie?
15: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
16: Tak.
15: Brawo!
17: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
18: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
19: I po reklamie.

0: Chodzi o to, żeby w ten weekend dużo pić, ale nie szampana, o którym śpiewa Samach, tylko wodę, bo inaczej będzie error. Taki od Natalii Nykiel po 16, już za chwilę w ST2.
1: Reklama.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
3: O.
2: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: O, a o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak.
4: A jak lemoniadę?
2: No też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko.
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
5: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się słodki upominek na koniec roku szkolnego. Teraz wszystkie bombonierki i praliny w promocji drugie 60% taniej. Oferta ważna do 28 czerwca.
6: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
7: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na...

0: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
1: Ale sztosy.
2: Ale co?
1: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
3: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
4: Została nam już tylko apteczka.
3: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
4: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
3: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
5: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
3: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
5: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
6: Adamet, z pasji do rozwoju.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
8: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
9: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
10: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
9: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
11: Castorama!
12: Teoria
11: i praktyka.
12: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
11: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
12: Tak?
11: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama, razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Odkurzacz do pracy na mokro i na sucho. 12 litrów, 1200 watów. Parkside, 50 zł taniej. Tylko 129 zł. Najniższa cena z 30 dni, 179 zł.
14: Lidl, to się opłaca.
15: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu. A dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Wow, teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak, setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann, wchodzisz i oszczędzasz.
18: I po reklamie. Co, gdzie, kiedy?
19: Cześć moi kochani, witam was gorąco, tu Błażej Stachewicz i sprawdzamy, co ciekawego dzieje się dziś w Jeleniej Górze. Na 19 zapraszam was serdecznie do Teatru Zdrojowego. Jeżeli przed upałem nie uciekliście z miasta, to warto schronić się w teatrze. Tam czekają na was dzienniki gwiazdowe, to oczywiście premiera majowa na podstawie twórczości Stanisława Lema. Bardzo polecam, mi się podobało.
20: Odkochujemy się od obowiązków, od pośpiechu również i to jest idealna na to pora. Na zegarach 16. To co, razem pomalujemy świat i wehikuł czasu w tej godzinie, który zabierze nas tam w SC2, gdzie lato nigdy nie stygnie.

0: No to na chwilę teraz razem z Bajmem w S2 zaglądamy do lodówki, bo taki mi artykuł wyskoczył w internecie. Czego nie jeść, gdy 30 stopni temperatura nam przekracza? Czego nie jeść? Tłustych i ciężkich dań, fast foodów, solonych przekąsek i alkoholowych ochładzaczy, bo odwadniają jeszcze bardziej.
1: SK2.
0: To dzisiaj Mistrzostwa Świata w piłkę oglądamy przy sałatce. Jak Cezar.
2: A ty ze

0: czasie mundialu możesz ustrzelić nawet 10 tysiaków.
1: SK Karniaki Cup SK2.

0: O, już teraz wiem, jak włączyć ten wehikuł czasu. To był Mysłowic, a teraz...
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: No, w tym wehikule czasu pewnie wiecie i orientujecie się również, że wielu wykonawców sięga po starsze utwory, robi ich covery i tak właśnie było z tym numerem, który już za chwilę dla was zagram w SC2, z bardzo znanym numerem kolorowym, którego to wersję w 2025 wydała między innymi Goja. Posłuchajmy.

Z albumu Spiekota, ale posłuchajmy, jak brzmi ten świat namalowany oryginalnymi kredkami przez 2+1. Świat z 1972.

Kręcą się jak wiatrak w upalne dni w SC2 najlepsze polskie hity na te wakacje. Kochanie, to ja i Grzegorz Chyży. Mam dla ciebie gorącą nowość od Oli Kędry. I to jest tak dobre, że bój się Boga, dziewczyno w SC2.

0: sprawdźcie, aby również w gorącej polskiej dwudziestce podskoczyła wyżej. Ola Kendra Wesce 2.
1: Autopromocja.
2: Ser pleśniowy we Francji? Czy oscypek z żurawiną na Podhalu?
3: Latem to Polska jest najfajniejsza.

0: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor. Ziaja, producent kosmetyków z serii Sopot Sam.
1: Autopromocja.
2: Reklama. Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
3: Ty plus wakacje w ogrodzie równa się wyprzedaż na maksa w Carrefourze. Teraz meble ogrodowe ze zwrotem 30% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 27 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
4: Wielki sport zawsze w TVP. Dziś koniec zmagań w fazie grupowej. Chorwacja, Gana, a w nocy Kolumbia, Portugalia, Jordania, Argentyna. Oglądaj od 22.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
5: Jest mi niezmiernie przykro, że muszę dzwonić z taką nowiną. Pani pieniądze są zagrożone.
6: Jak to zagrożone? To czemu pan mówi, że mam się nie denerwować?
5: Zaraz wszystko wyjaśnię.
7: Nie daj się wkręcić cyberoszustom. Wykorzystaj wolne chwile. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o tym banku i przygotuj się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
8: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD, Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
9: Zapraszamy do salonu Impwar w Rzeszotarach, ulica Legnicka 1 oraz na bydimpwar.pl.
8: BYD. Build your dreams.
10: Handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą. 35 lat doświadczenia, tysiące klientów, jedno miejsce, któremu warto zaufać. Toyota i Lexus Lubin Dobrygowski to samochody nowe i używane, serwis mechaniczny i blacharski, stacja kontroli pojazdów, ubezpieczenia i finansowanie. A wybierając japońską Toyotę lub Lexusa, masz do 10 lat gwarancji. Salon Toyota i Lexus Lubin. Japońska jakość na lata.
11: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
12: O.
11: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
12: O, a o ile?
11: 35 groszy taniej na litrze.
12: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
11: Tak.
13: A jak lemoniadę?
11: My też.
12: To poprosimy.
11: Ale co?
13: Wszystko.
11: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
16: Czy można powtórzyć pytanie?
15: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
16: Tak.
15: Brawo!
11: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
17: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
18: I po reklamie.

0: Kombi w ST2 i creme de la creme. Słodkiego, miłego życia. Słodyczy lepiej, mówią eksperci, nie jeść w takie upalne dni, bo to nie jest zdrowe, a krem jak najbardziej można na siebie nakładać. Taki do opalania. I takie również dla was przygotowałem hity po 17 w ST2, a ta już za chwilę.
1: Reklama.
2: Zapowiada się wspaniałe spotkanie. To mistrzowska grupa.
3: Mistrzowska w rzeczy samej. Prażynki przesnacki o smaku bekonu.
2: Oraz bekonu i syropu klonowego.
3: Trudno wskazać faworyta.
2: Spróbuj, może tobie się uda.
3: Prażynki przysnacki. Zawsze przy meczu.
4: Nadchodzi największe wydarzenie jeździeckie tego roku. Lotto Strzegom Horse Trials. Najlepsi zawodnicy i konie z całego świata. Widowiskowy konny triatlon i walka o zwycięstwo w prestiżowym Pucharze Narodów. Od 25 do 28 czerwca. Hipodrom w Morawie koło Strzegomia. Wielkie sportowe emocje, pokazy jeździeckie, strefa wystawców i regionalne smaki. Nie może

0: gdzie tam zabraknąć. Wstęp bezpłatny. Na zawody zaprasza Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto.
1: You ready?
2: Tylko w Disney Plus.
3: Every second counts, baby.
2: Jeff! Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
4: Restaurant is flooded.
2: To już ostatnia szansa.
5: I am selling the building.
2: By uratować to miejsce.
6: We have each other and nothing left to lose.
2: The Bear. Serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
7: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
8: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
9: Cholestil Max, Hymekroman, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
11: Skoda.
12: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Gorąco?

0: tylko w KFC.
1: I po reklamie.
2: Słońce wystartowało w te wakacje z pełną mocą. Cień, woda, spokój w tej godzinie z Anią Wyszkoni pośród czterech ścian w SC2 oraz mundialowe wpadki, błyszczące nowości, polskie zakupy w pełnym słońcu.
1: Najlepsze polskie hity. Polskie hity. SK2.
2: Witajcie w najbardziej polskim radiu, w którym gramy tylko sprawdzone polskie hity. Kowalski, kłaniam się nisko.

stadionowy klimat robi Maciej Musiałowski w SC2. Przerwa teraz będzie. Taka niewinna przerwa na nawodnienie z piłkarską wpadką w roli głównej. Niemiecki zawodnik, czytam, Leon po przegranym meczu z Ekwadorem pomylił autobusy. Wszedł do tego, w którym świętowali Ekwadorczycy. SK2. Przegrana boli, ale rany szybko goi wesoły autobus.

0: Rytmy na pełnym przyspieszeniu w SC2 jak pakowanie walizki na wakacje last minute. Wiktor Dyduła, Kasia Sienkiewicz, to teraz zwolnimy. Nie mówię tak, nie mówię nie.
1: SK2.
0: I gwiżdżemy na wszystko, jak Dawid Podsiadło. Nie ma się co spieszyć w końcu. W SC2 nowość od niego, wszystko na błysk.

0: Dzisiaj najlepiej, nie jak śpiewa Beata tutaj w Bajmie, no co walić, wodę, dużo wody, bo jest gorąco. Bajmy w SC2, 17.35, jeszcze artykuł z kolorowej prasy, czekała na klucze 2 lata, teraz z zakupem domu w gorącej Hiszpanii chwali się Barbara Kurdej-Szatan. O, dom w Hiszpanii kupiła. Ale po co Kurdej-Szatan dom w Hiszpanii? W Polsce też jak w piekle.
1: SK2. Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
4: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane?
5: W czasie mundialu słuchaj radia SK2. Odgadnij brakujące słowo.
4: I wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy.
2: Strzelisz coś?
1: Autopromocja. Reklama.
6: Awatar, ogień i popiół w Disney Plus.
7: Ten świat to coś więcej niż widać gołym okiem.
6: Porywający spektakl nagrodzony Oscarem.
8: Sali się nie poddają!
9: Właśnie tak, nigdy się nie poddają!
6: Epicka wizja Jamesa Camerona. Ponad 2 miliony widzów w polskich kinach.
10: Ogień zszedł z boczem góry.
6: Awatar, ogień i popiół.
9: Stajemy do walki!
6: Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
11: Chcesz zdać egzaminy? Zdaj się na Cosinusa. Cosinus to największy wybór bezpłatnych szkół dla dorosłych. Największa firma edukacyjna w Polsce. Największa zdawalność egzaminów maturalnych i zawodowych. Cosinus to nie tylko szkoła. To szansa na nowe, lepsze życie. Jelenia Góra, ulica Konopnickiej 15. Telefon 502-504-270. Zapraszam również do bezpłatnych szkół dla młodzieży Cosinus Young. www.cosinus.pl.
12: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz.
13: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kartę Ekstra przy każdych zakupach.
14: Zgarnij ekstra kupon na niedzielne zakupy. W niedzielę 28 czerwca aktywuj kupon 20 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
15: 35 lat doświadczenia. Tysiące klientów. Jedno miejsce, któremu warto zaufać. Toyota i Lexus Lubin Dobrygowski. To samochody nowe i używane. Serwis mechaniczny i blacharski. Stacja kontroli pojazdów, ubezpieczenia i finansowanie. A wybierając japońską Toyotę lub Lexusa, masz do 10 lat gwarancji. Salon Toyota i Lexus Lubin. Japońska jakość na lata.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
18: Skoda. I po reklamie.

0: To są numery najlepsze na rozpoczęcie lata w SC2, a w ten weekend patrzcie, co się dzieje. Słońce w ogóle nie bierze jeńców. Ja za chwilę uciekam do cienia, a stery przejmuje Antonina van Dessel, która w upalne dni uwielbia lody, ja z kolei arbuzy. Trzeba się nawadniać i składzać tak, jak każdy może. A naszą wspólną przyjaciółką jest klimatyzacja i SK2, w której gramy dla Was na te wakacje najlepsze polskie hity. Kowalski, bawcie się dobrze.
1: Reklama. Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko.
3: Została nam już tylko apteczka.
2: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
3: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od

0: w wodzie.
1: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
2: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
1: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
2: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
3: Adamet, z pasji do rozwoju.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
6: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
7: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz.
8: Zbieramy ekipę na Orlika. Kto wchodzi do gry? Zagraj ze swoją drużyną w turnieju z Orlika na stadion i wyjedź na treningi do zagranicznego klubu. Wejdź na orlikanastadion.pl. Zapisz się na turniej i zagraj na wielkim stadionie. Masz czas do 30 czerwca.
9: Kampanie dofinansowane ze środków budżetu państwa, których dysponentem jest minister sportu i turystyki. Partnerem strategicznym jest Orlen.
10: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49% RRS. To 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
13: I po reklamie.
14: Wygonić się go po te lody ze studia nie da. Kamil Kowalski, czy ty w końcu pójdziesz po te lody, czy nie?
15: Idę. Waniliowe, z bitą śmietanką.
14: Antonina Wandesel, mówię wam sobotnie. Dzień dobry, 27 czerwca. Zaczynamy nasze muzyczne spotkanie. Jest tak gorąco i w tej godzinie porozmawiamy o skutecznych sposobach na upały, także bądźcie ze mną koniecznie.

0: I piosenka, którą za chwilę będzie śpiewał mi Kamil Kowalski, Jak wróci z lodami. Agnieszka Chylińska, Kiedyś do ciebie wrócę. No słucham cię.
1: Wiesz, dlaczego śmietanka ma siniaki?
0: Nie.
1: Bo jest bita.
0: Tak, posłuchajmy muzyki.

Tak dobrze, gramy wam w sobotę. Lady Punk, siódme niebo nienawiści. Słuchajcie, jest ciepło, no nie da się ukryć, ale niedziela to ma być level hard. Prognozy mówią o najgorętszym dniu roku, no a może nawet najgorętszym dniu całego stulecia w Polsce. I dobrze się składa, że to niedziela handlowa, no bo wiecie, można się z czystym sumieniem przyjechać do galerii handlowej i spędzić tam kilka godzin dla klimatyzacji, drogie panie, oczywiście nie dla wyprzedaży. Nie, żebym przypominała, że wyprzedaże wystartowały, nie, nie. No i pamiętajcie, jeżeli zobaczycie kogoś przytulającego się do lodówki w supermarkecie, no to nie oceniajcie, bo to może być sposób na przetrwanie. No i tego się trzymamy. SK2. Trochę abstrakcji w sobotę zawsze się przyda. Muzycznie teraz Sanach i Kasia Kowalska, Kiedy umrę, kochanie.

0: co tak... SK2, wehikuł czasu.
1: Ach, tak się rozpędziłam przez te upały. Słuchajcie, termostat mi chyba wysiada, ale my w naszym wehikule czasu lecimy teraz do roku 1986. No i właśnie w tym roku na świecie miał premierę Windows. Pierwszy Windows, wyobrażacie to sobie? Pamiętacie takie czasy? A w Polsce miało miejsce pierwsze losowanie Superlotka. No i są takie piosenki, o których wydaje się, że od zawsze miały swojego wykonawcę. I tak właśnie jest z numerem Odkryjemy miłość nieznaną Alicji Majewskiej, który za chwilę usłyszycie w wehikule czasu Radia SK2. A tymczasem niewiele osób wie, że ten przebój wcale nie powstał z myślą o niej. W 1986 roku Włodzimierz Korcz i Wojciech Młynarski napisali go dla Danuty Błażejczyk, ale wokalistka uznała, że to nie jest utwór w jej stylu. Wtedy doszło do zmiany piosenek. Odkryjemy miłość nieznaną trafiło do Alicji Majewskiej właśnie, która no zakochała się w nim od pierwszego usłyszenia. I zaledwie tydzień przed festiwalem w Opolu zdecydowała się włączyć go do swojego repertuaru. Jak się okazało, była to decyzja, która przeszła do historii polskiej muzyki. Publiczność po prostu oszalała. Więc teraz przed Państwem w Radiu SK2 ponadczasowy przebój z Opola 1986. Odkryjemy miłość nieznaną. Alicja Majewska.

0: To w Radiu SK2 była Honorata Skarbek, która jest fanką kultury koreańskiej i K-popu. Taka ciekawostka. A to był numer Nie powiem jak. No i słuchajcie, przyznajcie się, kto z was dzisiaj otworzył drzwi do domu i od razu chciał wrócić ręka do góry. Ja, chociaż w domu też było mega gorąco. I mam dla was trzy sposoby na przetrwanie tego gorąca, żebyście mogli się uratować. Ja stosuję i polecam. Po pierwsze, pijcie wodę i do tego dodajcie troszeczkę soku malinowego albo plasterek cytryny. Naprawdę pomaga i to jest bardzo ważne. Po drugie, szukajcie cienia, no bo słońce dzisiaj naprawdę pracuje na pełen etat, a jeżeli już wychodzicie na słońce, no to smarujcie się SPF-ami, bo taka zjarana skóra nie jest fajna. No i po trzecie, odpuśćcie sobie wielkie porządki, kurz spokojnie poczeka do jesieni, a wy po prostu dzisiaj odpoczywajcie. Bo jedyna rzecz, która w takie upały powinna się spocić, no to co? No to oczywiście szklanka z zimną lemoniadą, nie wy. A u nas za moment muzycznie piosenka wszystkich marzycieli, Artur Gadowski, Ona jest ze snu.
1: SK2. Reklama.
2: Money, money, money!
3: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
2: Wygrałam w Cherry Money!
3: Cherry Money?
2: Nowy

0: pracę, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
1: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Cashua Air Seconds 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
2: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
0: Zapraszamy do salonu Imbwar w Rzeszotarach, ulica Legnicka 1 oraz na bydimbwar.pl.
2: BYD. Build your dreams.
3: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
4: Chcesz zdać egzaminy? Zdaj się na Cosinusa. Cosinus to największy wybór bezpłatnych szkół dla dorosłych. Największa firma edukacyjna w Polsce. Największa zdawalność egzaminów maturalnych i zawodowych. Cosinus to nie tylko szkoła, to szansa na nowe, lepsze życie. Jelenia Góra, ulica Konopnickiej 15. Telefon 502-504-270. Zapraszam również do bezpłatnych szkół dla młodzieży Cosinus Young. www.cosinus.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Masz już pensję. A co powiesz na dodatkową pensję od Lotto co miesiąc przez 20 lat? Super pensje na super potrzeby 10 tysięcy miesięcznie. Mega pensje na mega zachcianki 15 tysięcy miesięcznie. Giga pensje na giga pragnienia 20 tysięcy miesięcznie. Multipensje na multiplany 25 tysięcy miesięcznie. A może podbijesz stawkę do maxi pensji na maxi marzenia, by dostawać 50 tysięcy miesięcznie przez 20 lat? Graj w ekstra pensje w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: I po reklamie.

0: Na kilka chwil przed godziną 19 zagraliśmy wam numer, który pewnie po wczorajszym zakończeniu roku śpiewa wielu rodziców, którzy wysłali swoje pociechy do dziadków. To był oczywiście kult Gdy nie ma dzieci. Po 19 w SC2 rozbrzmiewać dalej będą najlepsze polskie hity. No i nie zabraknie wykonawcy, który gra w tym roku na trasie koncertowej Męskiego Grania 2026. Mrozu. Więc koniecznie zostańcie z nami, a ja przypominam, my przez całe wakacje w SC2 rozdajemy wam bilety na Męskie Granie 2026. No to co, słyszymy się za chwilę.
1: Reklama.
2: Wielki sport zawsze w TVP. Dziś koniec zmagań w fazie grupowej. Chorwacja-Gana, a w nocy Kolumbia-Portugalia, Jordania-Argentyna. Oglądaj od 22.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
3: Ale sztosy!
4: Ale co?
3: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
5: Chcesz zdać egzaminy? Zdaj się na Cosinusa. Cosinus to największy wybór bezpłatnych szkół dla dorosłych. Największa firma edukacyjna w Polsce. Największa zdawalność egzaminów maturalnych i zawodowych. Cosinus to nie tylko szkoła, to szansa na nowe, lepsze życie. Jelenia Góra, ulica Konopnickiej 15. Telefon 502-504-270. Zapraszam również do bezpłatnych szkół dla młodzieży Cosinus Young. www.cosinus.pl.
6: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka.

0: opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz.
1: Nadchodzi największe wydarzenie jeździeckie tego roku. Lotto Strzegom Horse Trials. Najlepsi zawodnicy i konie z całego świata. Widowiskowy konny triatlon i walka o zwycięstwo w prestiżowym Pucharze Narodów. Od 25 do 28 czerwca. Hipodrom w Morawie koło Strzegomia. Wielkie sportowe emocje, pokazy jeździeckie, strefa wystawców i regionalne smaki. Nie możecie tam zabraknąć. Wstęp bezpłatny. Na zawody zaprasza totalizator sportowy. Właściciel marki Lotto.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD, Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
4: Zapraszamy do salonu Impwar w Rzeszotarach, ulica Legnicka 1 oraz na bydimpwar.pl.
3: BYD. Build your dreams.
5: I po reklamie.
6: No i mamy punktualnie godzinę 19 w ostatnią sobotę czerwca. Słuchajcie, jeżeli ktoś jeszcze nie wie, to co mamy od wczoraj? Wakacje! I to jest bardzo dobra informacja, a w SC2 do tych wakacji dokładamy jeszcze porcję najlepszych polskich hitów. Za oknem piękna pogoda i nie narzekajcie na upały, bo jeszcze będziecie chcieli, żeby wróciły. Antonina Van Dessel, zaczynamy.

Aj, ten to potrafi w dobre numery. Mrozu nie ma miejsca jak dom w Radiu SK2. Ja miałam mówić o plotkach z polskiego showbiznesu, więc słuchajcie, wystarczyło mi tylko 5 sekund na portalach plotkarskich i już wiem, że Patryk Wega został przyłapany z papierosem w drodze do Ferrari za 1,5 miliona złotych. No i spoko, tylko zastanawiam się, czy naprawdę ten Dymek jest tu głównym bohaterem. No bo słuchajcie, przy aucie za takie pieniądze i z taką ilością koni, to bardziej martwiłabym się jednak o to, ile kosztuje jedno mocniejsze naciśnięcie gazu. SK2. No, a teraz zrobi się tak pięknie i romantycznie. Już teraz w Radiu SK2 Maryla Rodowicz. Wszyscy chcą kochać. Posłuchajmy.

0: jasno.
1: To były Roxy Węgiel i jej Miasto. No a lato dopiero się zaczęło, wakacje też, a za chwilę w Radiu SK2 zagramy świeżynkę. Ostatni dzień lata. No i spokojnie, bo do końca wakacji jest jeszcze naprawdę, naprawdę daleko, ale coś czuję, że ten numer będzie nam towarzyszył przez całe lato. To taka piosenka, która po prostu mega wciąga i chce się ją włączyć w samochodzie jadąc na wakacje, nad jeziorem albo po prostu podczas wieczornego spaceru. Gibbs, Ego i For Money połączyli lekkie brzmienie z wakacyjnym klimatem, no i wyszło coś, co mega szybko wpada w ucho. Więc już teraz w Radiu SK2 przed Wami ostatni dzień lata. Posłuchajmy.

0: Mundial trwa w najlepsze. Przed nami dzisiaj dwa mecze jeszcze. Chorwacja z Ganą i Panama z Anglią. Ale spokojnie, bo my też robimy swoje własne Mistrzostwa Świata. I co prawda biało-czerwonych tym razem na boiskach nie oglądamy, ale to nie znaczy, że nie możemy zagrać u siebie. W Radiu SK2 trwa SK Karniaki Cup ze Sławomirem Peszką, a nasza jedenastka, nasza drużyna jest już prawie skompletowana. Mamy 7 zawodników, więc zostały jeszcze tylko 4 miejsca. No i być może jedno czeka właśnie na ciebie. Wystarczy wejść na stronę sk2.pl i odgadnąć brakujące słowo z wypowiedzi Sławka Peszki i przekonać nas, że zasługujesz właśnie ty na powołanie do naszej drużyny. Do wygrania jest udział w wielkim finale na PGE Narodowym razem z osobą towarzyszącą. Spotkanie ze Sławomirem Peszką i ekipą Radia SK i SK2, 1000 zł kieszonkowego, oglądanie meczu mundialu w loży oraz udział w konkursie rzutów karnych. No i tutaj do zgarnięcia będzie aż 10 000 zł. No to co, przekonałam Was? Strzelcie z nami karniaka i dołączcie do naszej reprezentacji. Czekamy właśnie na Was na sk2.pl. A muzycznie za chwilę u nas Wiktoria Kida, Oskar Cyms i Księga Żywiołów, gdy będziesz sam.
1: SK2. SK2. Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
4: A ty odgadniesz, jak

0: narodowy.
1: Strzelisz coś?
2: Autopromocja.
3: Reklama.
2: Szukasz miejsca na rodzinne i bezpieczne wakacje? Zapraszamy do Zamku Kliczków w Borach Dolnośląskich. Czekają tu atrakcje dla całej rodziny, animacje dla dzieci, wyśmienita kuchnia oraz wyjątkowy, historyczny klimat. Więcej na www.kliczkow.com.pl.
3: I po reklamie.

0: Zbliżamy się do godziny 20 i co ja wam będę gadać? Wiecie, że mam świra na punkcie męskiego grania, więc zagraliśmy wam najlepiej. I ciebie też bardzo, męskie granie Orkiestra 2021. I to nie koniec dobrych informacji, dlatego że w Radiu SK2 przez całe wakacje rozdajemy wam bilety na męskie granie 2026. Słuchajcie nas, no i kto wie, trzymam kciuki, może to do was trafią bilety na męskie granie. Antonina Van Dessel, wysyłam wam sobotnie wieczorne buziaki. Trzymajcie się, uważajcie na upały i pa.
1: Reklama.
2: Rodzinny obiad? Muzyka? Romantyczny piknik dla dwojga? Wesele? I miejsce przyjazne zwierzętom? Wszystko jest możliwe w restauracji Jarzębina w Wilczycach, tylko 10 km od centrum Wrocławia. Otwarcie lokalu w nowej odsłonie już 4 i 5 lipca od 13. W sobotę tańce, w niedzielę koncert przebojów Adele i afterparty. Zapraszamy!
1: I po reklamie.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: SK2 Jelenia Góra.
1: A wieczorami zmarnowany błądzę. Chciałbym coś poczuć, ale nie wiem co sam szukam.